Wspomnieniu sprawiedliwego towarzyszył pochwały, tobie zaś, poprzedniku pański, wystarczy jego świadectwo. Ty naprawdę jesteś największym z proroków, bowiem zostałeś uznany godnym ochrzcić w falach przepowiedzianego. Cierpiałeś więc za prawdę z radości i będąc w otchłani zwiastowałeś wcielonego Boga, który gładzi grzech świata i okazuje nam wielkie miłosierdzie. Tak brzmią słowa Troparionu, święta ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. Z praznikom! Z białostockiego studia Radia Ortodoksja wita się z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do słuchania tego piątkowego programu. Dziś przypada święto ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. Męczeńską śmierć tego proroka i poprzednika pańskiego opisują ewangeliści Mateusz i Marek. Miała ona miejsce prawdopodobnie w 32 roku po narodzeniu Chrystusa. Święty Jan Chrzciciel został uwięziony i stracony z rozkazu Heroda Antypasa, który wcześniej był upominany przez proroka za bezprawny związek z Herodiadą. Po śmierci świętego Jana jego uczniowie pochowali ciało, a jego głowę według tradycji ukryto i później odnaleziono. Na pamiątkę tego wydarzenia Cerkiew ustanowiła tego dnia ścisły, surowy post. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to piątkowe popołudnie. O świętym Janie będziemy jeszcze mówić w dzisiejszym programie. Już teraz pieśń do tego świętego, a zaraz potem ramówka dzisiejszego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z planem dzisiejszej piątkowej audycji. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego, a także komentarz do czytań ewangelicznych. Kazanie wygłosi dziś ojciec Mateusz Kiczko. Zaraz potem o ścięciu głowy świętego Jana Chrzciciela opowiadać będzie ojciec Mariusz Synak. Punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a następnie stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Przed godziną 18 powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie, przygotowana przez Gabrielę Nowaszewską. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętego Jana Chrzciciela. Zaraz po nabożeństwie materiał pod tytułem Śpiew cerkiewny jako wyraz modlitwy i duchowości prawosławnej. Temat ten przybliży profesor Włodzimierz Wołosiuk. Punktualnie o godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie dzisiejszej piątkowej audycji dwa zaproszenia na najbliższe wydarzenia. Będzie to zaproszenie na koncert na Aleksandra w Puchłach, pana Sławomira Jurczuka, a także zaproszenie na poświęcenie krzyża na kopule cerkwi w dzielnicy Białostoczek. Do wspólnej modlitwy zaprosi ojciec Jerzy Boreczko. Zwieńczeniem tego piątkowego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza Romówka. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21, a już za moment kalendarium.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś piątek, 11 września według nowego stylu i 29 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dziś przypada święto ścięcia głowy świętego proroka i poprzednika pańskiego Jana, o czym więcej już za chwilę.

Święty Jan Chrzciciel jest największym z proroków. Zamyka historię cerkwi starotestamentowej i rozpoczyna epokę Nowego Testamentu. Jako ostatni z proroków, bezpośrednio poprzedzający przyjście na ziemię Syna Bożego, nazywany jest poprzednikiem pańskim. Za publiczne oskarżenie Heroda Antypasa o związki kazirodcze Jan Chrzciciel został uwięziony w 32 roku. W czasie jednej ze swoich urodzinowych uczt Herod, zauroczony tańcem bratanicy Herodiady, obiecał wypełnić każdą jej prośbę. Za namową matki Herodiada zażądała głowy świętego. Na pamiątkę ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela cerkiew ustanowiła w tym dniu wielkie święto i ścisły post, jako wyrażenie smutku z powodu śmierci wielkiego proroka. W dniu święta w niektórych krajach wierni nie używają talerzy i noży oraz nie spożywają jedzenia o kulistych kształtach.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca dziś naszej uwadze fragment listu świętego apostoła Pawła do Galatów, rozdział 4, wersety od 8 do 21, a także z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 6, wersety od 45 do 53. Już teraz dzisiejsze czytania biblijne.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Wprawdzie ongiś, nie znając Boga, służyliście Bogom, którzy w rzeczywistości nie istnieją. Teraz jednak, gdybyście Boga poznali i co więcej, Bóg was poznał, jakże możecie powracać do tych bezsilnych i nędznych żywiołów, pod których niewolę znowu chcecie się poddać? Zachowujecie dni, święta, nowiu i lata. Obawiam się o was, czy się dla was nie trudziłem na próżno. Bracia, proszę was, stańcie się takimi jak ja, bo ja stałem się takim jak wy. Nie skrzywdziliście mnie w niczym. Wiecie przecież, jak pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię, zatrzymany chorobą i jak mimo próby, na jaką moje niedomaganie cielesne was wystawiło, nie wzgardziliście mną ani nie odtrąciliście, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzież się więc podziało to, co nazywaliście waszym szczęściem? Bo mogę wydać wam świadectwo. Gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wydarli i dali je mnie. Czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówiłem wam prawdę? Zabiegają o was nie z czystych pobudek, lecz chcą was odłączyć ode mnie, abyście o nich zabiegali. Dobrze jest doznawać oznak przywiązania z czystych pobudek zawsze, a nie tylko wtedy, gdy jestem między wami, dzieci moje. Oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Jakże chciałbym być w tej chwili u was i odpowiednio zmienić swój głos, bo nie wiem, co z wami począć. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie żyć pod prawem, czy prawa tego nie rozumiecie?

W owym czasie ponaglił Jezus uczniów, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed Nim na drugi brzeg, ku Betsaidzie, zanim odprawi ludzi. Gdy pożegnał się z nimi, poszedł na górę, by się pomodlić. Wieczór nastał, łódź była na środku morza, on zaś sam jeden na lądzie. Widząc ich utrudzonych wiosłowaniem, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przychodzi do nich idąc po morzu. Chciał przejść obok nich, oni zaś widząc go kroczącego po morzu, sądzili, że to widmo i krzyczeli. Wszyscy bowiem zobaczywszy go, przerazili się, ale on natychmiast zwrócił się do nich i powiada im: bądźcie mężni, to ja jestem, nie bójcie się. I wstąpił do nich do łodzi, a wiatr ustał. A oni bardzo się zdumiewali i dziwili. Nie pojmowali bowiem tego, co się stało z chlebami, gdyż serce ich było zatwardziałe. A przeprawiwszy się, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybyli.

0: za nami dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia. Kazanie wygłosi dziś ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie. Dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, opowiada nam o kolejnym cudzie, którego dokonał Jezus Chrystus i był to cud, kiedy Zbawiciel w obecności swoich uczniów chodził po jeziorze. W Ewangelii często słyszymy o różnych cudach. I te cuda, których dokonywał Jezus Chrystus, dokonywały się nie tylko po to, by pomagać potrzebującym, ale także po to, by utwierdzać w wierze tych, którzy byli z Jezusem, a najczęściej byli z Nim Jego uczniowie. I to oni najbardziej musieli zostać utwierdzeni w wierze, bo po odejściu Zbawiciela mieli zająć się głoszeniem Słowa Bożego i mieli pójść w świat. Kiedy cofniemy się kilka wersetów wcześniej od dzisiejszej Ewangelii, to tam była mowa o tym, jak Jezus nakarmił 5000 ludzi 5 bochenkami chleba. To cud, który łatwo zapada nam w pamięć. I w dzisiejszej Ewangelii, która opisuje to, co wydarzyło się później, ewangelista Marek pisze tak. Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Ewangelista Marek mówi z rozgoryczeniem, że apostołowie nie byli pod wrażeniem cudu nakarmienia 5000 ludzi 5 bochenkami chleba. Cud rozmnożenia chlebów nie oświecił apostołów. Ich serce było skamieniałe, bo jeśli taki niesamowity cud nie wzbudził w nich żadnych uczuć, jeśli po nim byli w duchowym odrętwieniu, to co innego można zrobić, aby uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza i prawdziwego Zbawiciela? Pan jest mądrym nauczycielem. Nie udało się obudzić ich wiary w spokojnej atmosferze, dlatego trzeba było zrobić inaczej. Stawia ich w sytuacji, która wstrząsa ich duszą. W nocy, gdy uczniowie wyruszyli w podróż bez Chrystusa, na Morzu Galilejskim wybuchła burza. Według ewangelisty burza trwała przez większość nocy. W tym czasie, w Palestynie, noc dzieliła się na 4 straże. Oznacza to, że uczniowie walczyli z falami przez 3/4 nocy, a Jezus pojawił się między 3 a 6 rano. Wtedy zobaczyli Chrystusa kroczącego po wzburzonych falach. Ale jak pisze ewangelista Marek, Chrystus nie szedł w kierunku łodzi apostołów. On sprawiał wrażenie, jakby specjalnie chciał przejść obok tego wszystkiego obojętnie, jakby mu w ogóle nie zależało na apostołach. Ten dzisiejszy cud, drodzy bracia i siostry, to jakby demonstracja siły Jezusa Chrystusa. Zbawiciel jakby na pokaz pozostawia ich samym sobie. Oni są przerażeni, czują się na krawędzi śmierci i uświadamiają sobie, że kiedy Chrystus do nich nie przyjdzie, to nie mają szansy na przeżycie. I to nie jest przypadek, bo jeśli tam, podczas cudu rozmnożenia chleba, na zielonych, spokojnych wzgórzach, w delikatnym świetle zachodzącego słońca, przy delikatnym powiewie powietrza, apostołowie byli tylko biernymi obserwatorami tego, co się wydarzyło, to teraz, w nocy, na jeziorze, wszystko w nich ożywa i stają się aktywnymi uczestnikami cudu. Ich serce zaczyna pracować. Teraz są zmuszeni żywo patrzeć na Zbawiciela. Ich serce woła do tego, który jako jedyny może dać zbawienie. Czasami w naszym życiu, drodzy bracia i siostry, aby rozbudzić duszę, potrzebny jest taki wstrząs. Jeżeli nie potrafimy zrozumieć woli Bożej, to Bóg szuka różnych sposobów, żeby nam ją przekazać. Czasami spokojnych i wyważonych, a czasami drastycznych jak burza na Jeziorze Galilejskim. I niezależnie od tych wszystkich trudności, które spotykają nas w życiu, powinniśmy pamiętać, że Bóg robi to dla naszego zbawienia. Nie bez powodu często mówi się, że nasze życie jest jak morze, czasami spokojne, a czasami wzburzone i trudne do opanowania. Ale bez względu na to wszystko, powinniśmy wierzyć, że Bóg doprowadzi nasz mały statek do spokojnego portu. Święty Efrem Syryjczyk, autor wielkopostnej modlitwy, Panie i Władco żywota mego, pisał tak: bez Bożej opieki człowiek jest niczym. Wielka jest przebiegłość naszych wrogów, ale jeszcze większa jest otaczająca człowieka Boża pomoc. Tylko my nie pozwalamy swoim oczom tego widzieć.

Dzisiejsze kazanie wygłosił ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. A już za moment na naszej antenie o święcie ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela opowie ojciec Mariusz Synak.

0: Dziś cerkiew wspomina tragiczne wydarzenie, ścięcie głowy świętego Jana Chrzciciela, który został uwięziony przez Heroda Antypasa za odważne upominanie władcy. Podczas uczty Heroda taniec Salome i nierozważna przysięga doprowadziły do spełnienia żądania Herodiady i śmierci proroka. Z materiału, który za chwilę usłyszymy, dowiemy się o okolicznościach tego wydarzenia, jego przebiegu, a także o znaczeniu męczeństwa świętego Jana Chrzciciela dla wiernych. Materiał przygotował ojciec Mariusz Synak, proboszcz parafii prawosławnej w Słupsku.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Dzisiejsza opowieść to relacja z wydarzeń sprzed 2000 lat, rozgrywających się na kilka lat przed ukrzyżowaniem Chrystusa. Sceną dramatu była położona na szczycie góry Macheront Warownia, będąca jedną z siedzib ówczesnego władcy części Palestyny, marionetkowego Heroda Antypasa. Położona na terenie dzisiejszej Jordanii, wzniesiona przez ojca wspomnianego książątka, Heroda zwanego Wielkim, za czasów którego przyszedł na świat Jezus, stanowiła ważny punkt obronny i ośrodek władzy. To tu Antypas wyprawiał swoje urodziny. Które? Trudno dokładnie określić, ale biorąc pod uwagę kilka innych znanych nam faktów, Antypas mógłby świętować swoje półwiecze lub którąś z bliskich mu rocznic. Zabawa trwała w najlepsze, goście bawili się świetnie, słowem sielanka. Pozorna. Wszyscy obecni wiedzieli, że Antypas miał ciężkie dzieciństwo i młodość. Cud, że uszedł z życiem. Jego obłąkany ojciec w swym szaleństwie i żądzy utrzymania się przy władzy zamordował nie tylko żydowskie dzieci w Betlejem, ale również nie szczędził swoich własnych. A miał ich wiele, z wieloma żonami. Urodzony z czwartego małżeństwa Antypas był przyrodnim bratem uduszonych na rozkaz własnego ojca, Aleksandra Jerystobula, a także straconego na 4 dni przed śmiercią Heroda kolejnego jego syna Antypatra. Pana na Macheroncie los oszczędził, może dlatego z taką gorliwością oddawał się uciechom i rozrywkom. Towarzyszyła mu lekko ponad 45-letnia kobieta, wysoko urodzona niewiasta imieniem Herodiada. Ta z kolei była wnuczką drugiej żony Heroda Wielkiego, zamordowanej przez swego męża w 29 roku przed naszą erą. Nawiasem mówiąc, kilka lat wcześniej Herod kazał utopić również jej brata, arcykapłana Arystobula. Kim był dla Herodiady świętujący swoje urodziny gospodarz? Trudne pytanie. Z pewnością był jej stryjem, a więc bratem ojca, wspomnianego uduszonego Arystobula. Co prawda przyrodnim, bo z innej matki, ale jednak stryjem. Był również jej szwagrem, a więc bratem męża Heroda Filipa. Jednak na kilka lat przed opisywaną ucztą oboje najwyraźniej poczuli do siebie, jak to się dziś mówi, mięte, na tyle mocno, że Herod oddalił swą pierwszą żonę i przygarnął, choć historycy mówią raczej o porwaniu za zgodą porywanej, żonę swego przyrodniego brata do siebie jako własną. Przeprowadziła się do niego wraz z Salome, córką z pierwszego małżeństwa. Ta również była obecna na uczcie i to ona odegrała na niej jedną z głównych ról. Co prawda w opisach owej urodzinowej uczty u ewangelistów dziewczę nie zostało wymienione z imienia, ale historia przyjęła Salome, bazując na relacji żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, który przyszedł na świat zaledwie kilka lat po opisywanych wydarzeniach. Sielanka, jak wspomniałem, była pozorna jeszcze z innego powodu. Postępek władcy za mieszkanie z żoną swego żyjącego brata, jak ze swoją własną, było rażącym naruszeniem nie tylko obyczajów, ale i ówczesnego prawodawstwa. I ucztujący ludzie, jakbyśmy dziś powiedzieli, elity, a więc wielmoże, wysocy urzędnicy, dowódcy wojskowi, przedstawiciele administracji, prawdopodobnie również kapłani, mieli tego świadomość. Ale cóż, tańczyli, jakim Antypas przygrywał, więc pozostało im tylko odpracowywanie pańskiej łaski. Aktywne sprawianie nastroju sielanki i beztroski, okraszanej pochlebstwami i wyrazami wiernopoddańczego oddania. Któż chciałby wyjść z szeregu i wytknąć gospodarzowi jego bezprawie? Taki krok mógł kosztować nie tylko utratę przywilejów, to w końcu tylko rzecz nabyta, ale i czegoś o wiele cenniejszego – głowy. Na sali nie było nikogo takiego. A jednak wszyscy ci podpici i rozbawieni goście świetnie wiedzieli, że mimo wszystko na zamku był ktoś, kto okazał się na tyle odważny, że publicznie wytykał ten błąd Antypasowi i robił to nie za jego plecami, ale prosto w oczy, mówiąc, że to nie jest rzecz dobra, że nie godzi ci się jej, to jest Herodiady, mieć. Wiedząc o tym, część gości zapewne cieszyła się w duchu, że znalazł się ktoś, kto publicznie krytykuje Antypasa. Drudzy zapewne nienawidzili owego człowieka, ponieważ prócz błędów gospodarza wytykał również ich własne, wołając do nich: o plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?

Twierdza na Macheroncie była bardzo okazałą budowlą, miała wiele pięter. Opisywana uczta okraszona wesołymi krzykami, pełnym zadowolenia gwarem. Pobrzękiwanie misji kielichów towarzyszącą temu wszystkiemu muzyką odbywało się w górnej części warowni. Natomiast na samym jej dole, w podziemiach, znajdowały się ciemne, złowieszczo głuche, wilgotne lochy. Więziono tam kolejnego z naszych bohaterów. Dziwny był to człowiek. Jehohanan ben Zakeriachu, czyli Jan, syn Zachariasza, rówieśnik i kuzyn Jezusa. Nie był ani przestępcą, ani rozbójnikiem, ani też spiskowcem. Kim więc był? I tu znów odpowiedź nie jest łatwa. To samo pytanie zadawali mu ludzie próbujący zrozumieć jego przesłanie, gdy zrobiło się o nim głośno, kiedy to święty Jan pewnego dnia wyłonił się z pustyni i pojawił nad Jordanem. Pewnego dnia. Możemy pokusić się o sprecyzowanie. Posłuchajmy świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Wydaje się, że najdokładniejszą wskazówką jest pierwsza informacja, w 15 roku rządów Tyberiusza. Rzeczony Augustus objął stery cesarstwa rzymskiego 18 września 14 roku, więc Słowo Boże zostało skierowane do Jana z pewnością po 18 września 29 roku. Posłuchajmy dalszego ciągu relacji świętego Łukasza. Gdy Jan wołał, wydajcie godne owoce nawrócenia, pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niechaj tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go, nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał, nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my, co mamy czynić? On im odpowiadał, nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Chciałbym zauważyć, że święty Jan nie oczekuje od swych słuchaczy rzeczy nadzwyczajnych. Nie nawołuje do tego, by wszystko rzucili, udali się na pustynię lub dzień i noc trwali na modlitwie w świątyni w Jerozolimie. Wręcz przeciwnie. Czyńcie to, co czyniliście dotychczas, ale róbcie to uczciwie. Nie oszukujcie, nie uciskajcie, nie wykorzystujcie swej pozycji. Pamiętajcie o tych, którzy mają mniej, którzy potrzebują pomocy. Nawrócenie to nie tylko pokuta, to zmiana sposobu myślenia. Tego Bóg chce i takie właśnie było Słowo Boże do Jana. A Słowa Bożego trzeba słuchać bardziej niż ludzi, niezależnie od konsekwencji. Jan słuchał bardziej Boga niż ludzi. Chrzcząc tłumy publicznie strofował bogatych. Groził silnym, ostrzegał nieuczciwych, wytykał możnym. Nie oszczędził nawet samego Heroda Antypasa. Jaką mocą to czynił? Co dawało mu tę siłę, czyli najprościej mówiąc, kim był? Sięgnijmy do Ewangelii, tym razem według świętego Jana, rozdział pierwszy. Kim jesteś? Wyznał wówczas, niczego nie ukrywając, nie jestem Chrystusem. Wtedy go zapytali, cóż więc, jesteś Eliaszem? Odparł im, nie jestem. Jesteś prorokiem? Odpowiedział, nie. Zapytali go więc, kim jesteś? Za kogo się uważasz? Jan rzekł, jestem głosem, który woła na pustyni. Wyrównajcie drogę Pana zgodnie z tym, co powiedział prorok Izajasz. Jan wykazuje się tu ogromną skromnością. Ukrywa nawet fakt swojej posługi jako proroka. Choć z drugiej strony nie do końca, ponieważ kto chce usłyszeć, usłyszy, gdy Jan mówi o sobie, jestem głosem. Jezus, o przyjściu którego mówi święty Jan, zapyta ludzi o to samo. Kim jest ten, który chrzci nad Jordanem? Posłuchajmy fragmentu z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 7. Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby cię przygotował drogę. Powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. I cały lud, który go słuchał, nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy.

Powróćmy do wydarzeń w twierdzy na Macheroncie. Przypomnijmy raz jeszcze, czym naraził się władcy ten lekko ponad 35-letni mężczyzna, dziwny człowiek pustyni, okryty odzieniem z sierści wielbłądziej i pasem na biodrach. Ewangelista Mateusz odpowiada. Tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata i z powodu innych zbrodni, które popełnił, dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. Postępek Heroda, wtrącenie Jana do lochów, przy uważnej lekturze Ewangelii nie wydaje się tak jednoznaczny, jakby mógł się wydawać na pierwszy rzut oka. Z jednej strony Antypas chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka, jak pisze święty Mateusz w rozdziale 14. Z drugiej natomiast strony wiemy, że z pewnością, jak precyzuje święty Łukasz, to, cytuję, Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Cóż za dziwna relacja między władcą a więźniem. Czy nie mogło być tak, że Herod, czując szacunek do Jana, na swój sposób zapewniał mu ochronę przed Herodiadą, która rada byłaby go zgładzić? Na Macheroncie to on był panem, natomiast na pustyni mogły zdarzyć się różne dziwne, a niedobre rzeczy. Tam prorok był dla wszystkich dostępny jak na dłoni, również dla sług Herodiady. A jednak nieustępliwa niewiasta w bardzo przebiegły sposób dopięła swego. Posłuchajmy relacji świętego Marka. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: proś mnie, o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Zwróćmy uwagę na wiele mówiące drobiazgi. Natychmiast weszła, z pośpiechem prosiła: zaraz mi daj głowę, zaraz też posłał. Pośpiech sugerujący obustronne napięcie. Kobiety skwapliwie i w pośpiechu wykorzystują chwilę słabości króla, która mimo obietnicy może się szybko skończyć, ustępując rozsądkowi. To samo czyni król, bojąc się, że gdy do głosu dojdzie rozsądek, okaże się władcą słabym i wiarołomnym. Ostatecznie za wszystkie te słabości płaci swą głową święty Jan Chrzciciel. Nie.

Święty Jan znał swój los. Jeśli był prorokiem, a zdecydowanie nim był, wiedział też, co go czeka. Każdy prorok posyłany przed nim do ludu Izraela ginął z rąk owego ludu. Dziwne? A cóż w tym dziwnego? Kto chciałby słuchać o swoich grzechach, błędach, zaślepieniu, gniewie Bożym, nadchodzącej karze? Dlatego głos proroka jest zawsze głosem wołającego na puszczy, czyli w starym rozumieniu tego słowa wśród pustyni, pustki. Smutne to i z pewnością nie dodające ducha prorokom, gdy ci wołają na puszczy wśród tłumów. Czy nie miewają chwil zwątpienia? Niedługo przed śmiercią nasz bohater posłał swoich uczniów do Jezusa, aby ci wybadali, czy to na pewno Jezus jest tym, na którego czeka lud Izraela. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Czy na pewno Jezus jest tym, któremu przygotował przyjście święty Jan, dla którego poświęcił swoje życie i w imię którego zostanie zgładzony? Nawet w tak wielkiej wierności, jak widzimy, mogą zdarzać się chwile słabości i zwątpienia. Jezus rozwiewa te wątpliwości, odpowiadając uczniom proroka słowami proroków. Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą, umarli zmartwychwstają. Ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. A my? Myślę, że nasze sumienia są rozpięte między Salomę a Janem, między Herodem a Herodiadą. To dwa skrajne bieguny naszych dusz. Dobro, uczciwość, wierność prawdzie, jakże często ustępuje słodyczy chwili, łatwości wyboru rzeczy co prawda gorszych, ale bardziej atrakcyjnych lub mniej męczących. Między uznaniem odgórnych i fundamentalnych autorytetów, a pokusą tworzenia nowych na nasz obraz i podobieństwo. Jakże wiele ważnych rzeczy w życiu robimy szybko, w pośpiechu. O wielu istotnych rzeczach decydujemy natychmiast w danej chwili, bojąc się zwłoki, obawiając się, że przyjdzie czas namysłu, rozwagi, opamiętania. Chwilo trwaj. I prowadzimy swoje małe, prywatne wojny w swych duszach i sumieniach. Przebiegłość Herodiady pokonuje rozsądek Heroda. Wir uciech Salome skazuje na śmierć wierność świętego Jana. Duma Heroda zwycięża jego rozwagę. Dlatego, moi drodzy, świat pozostaje taki sam. Pełen konfliktów, sporów, wojen. Bo każdy konflikt, każda wojna jest tylko powiększeniem, co prawda do ogromnych rozmiarów, ale jednak naszych, małych, drobnych, osobistych, prywatnych, wewnętrznych wojen i kompromisów sumienia. Cóż, na tym wypada zakończyć dzisiejsze spotkanie. Zapamiętajmy, że 11 września to dzień, w którym wspominamy nie tylko wydarzenia z Nowego Jorku, ale według mnie coś dużo głębszego i o wiele większym znaczeniu – ścięcie świętego Jana Chrzciciela. I prawdopodobnie ten jeden dramat budzi w każdym kolejnym pokoleniu niepokój sumienia na tyle duży, że ludzkość, a przynajmniej jej część, a dziś jest nas prawosławnych na świecie 260 milionów, pamięta go lepiej niż wielkie tragedie naszych czasów, odchodzące tak szybko do lamusa historii. Nie zapominajmy o nim i my. Do usłyszenia. Ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: O ścięciu głowy świętego Jana Chrzciciela opowiadał ojciec Mariusz Synak, proboszcz parafii prawosławnej w Słupsku. A już za moment na naszej antenie dzisiejsze wydanie wiadomości, w których to mowa m.in. o pieszej pielgrzymce z Narwi do Odrynek.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 11 września według nowego stylu i 29 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dziś przypada święto ścięcia głowy świętego proroka i poprzednika pańskiego Jana. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o spotkaniu Bractwa Trzech Świętych Hierarchów, porannej liturgii z okazji święta narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, a także o pielgrzymce z Narwi do Odrynek. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku serdecznie zaprasza 28 września na spotkanie inaugurujące działalność po przerwie letniej z udziałem opiekuna duchowego ojca archimandryty Jowa z Monasteru Supraskiego. O godzinie 17 molebień w Soborze Świętego Mikołaja w Białymstoku, po którym nastąpi spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej. Parafia Świętego Mikołaja w Białymstoku serdecznie zaprasza na poranną liturgię z okazji święta narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w poniedziałek 21 września. O godzinie 5 czasy i święta liturgia. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi zaprasza do udziału w trzeciej pieszej pielgrzymce do wyjątkowego miejsca – skitu świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich. Pielgrzymka odbędzie się w terminie 14 września w poniedziałek. O godzinie 9 liturgia i wymarsz w kierunku Odrynek. Zapisy w dniu wyjścia pielgrzymki w cerkwi przy sprzedaży świec. Więcej informacji udzieli ojciec Jarosław Ciełuszecki pod numerem telefonu 664 192 737 664 192 737.

Drodzy słuchacze, a na naszych zegarach mamy już po godzinie 17. To znak, że za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Pora przypomnieć sobie, co jeszcze usłyszymy w dzisiejsze piątkowe popołudnie i wieczór. Za chwilę stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Następnie powtórka środowej

kapłana Aleksandra w Puchłach, a także ojciec Jerzy Boreczko z zaproszeniem na poświęcenie krzyża na kopule cerkwi w dzielnicy Białostoczek. Na zakończenie dzisiejszego programu modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalszy plan audycji. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania na falach Radia Ortodoksja.

0: Zapraszamy do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie, a także pokazuje drogę do duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja Synaksarion Święta Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela.
1: Wspomnienie ścięcia głowy świętego sławnego proroka, poprzednika i chrzciciela pańskiego Jana. O święty Janie, poprzedniku i chrzcicielu. Sam Pan nasz Jezus Chrystus świadczył, że jest największym spośród urodzonych przez kobiety i pierwszym wśród proroków. Już w łonie matki dzieciątko Jan poruszało się radośnie, gdy przyszła do niej Najświętsza Boga Rodzica, nosząca w sobie Zbawiciela. Osiągnąwszy wiek dorosły, ten, którego cały świat nie był godzien, udał się na pustynię i nosił odzienie z sierści wielbłądziej, przypasane skórzanym pasem, co oznaczało panowanie nad wszystkimi poruszeniami ciała. Na podobieństwo nowego Adama, Jan powrócił do harmonii ze stworzoną przyrodą, żeby zwrócić się do jedynego Boga. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Jego ducha nie trwożyły troski tego świata i poświęcił się kontemplacji. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza do Jana zostało skierowane na pustyni Słowo Boże. Wtedy przyszedł nad Jordan i zaczął głosić pokutę przychodzącym do niego ludziom, którzy usłyszeli o jego anielskim życiu. Jan chrzcił Żydów w wodach Jordanu na znak oczyszczenia z grzechów, przygotowując ich na przyjęcie Zbawiciela i wzywając do przyniesienia godnych owoców pokuty, zamiast tego, żeby chwalić się tym, że są synami Abrahama. Powtarzając słowa Izajasza, Jan mówił: głos wołającego na puszczy: przygotujcie drogę Pańską, proste czyńcie na puszczy ścieżki Boga naszego. Każda dolina będzie podniesiona, a każda góra i pagórek będzie obniżony. I ujrzy wszelkie ciało razem, że usta Pańskie przemówiły. Lud pytał, czy to On jest Zbawicielem, na którego czekały liczne pokolenia. Jan odpowiadał im: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Czystość świętego Jana i jego umiłowanie dziewictwa były takie, że stał się godnym nie tylko ujrzenia Zbawiciela, którego był poprzednikiem, ale i ochrzczenia go w Jordanie i bycia świadkiem objawienia Trójcy Świętej. Święty Jan nieustannie rozmyślał nad Słowem Bożym i wszystkie dobra tego świata uważał za drugorzędne w porównaniu z zachowaniem prawa Bożego, uczyniwszy swoje życie jego doskonałym wcieleniem. Dlatego nie bał się zdecydowanie potępiać Heroda Agrypę, tetrarchę Galilei, człowieka bezwstydnego i niegodnego. Wbrew prawu Herod odprawił swoją żonę, córkę króla Nabatu, żeby ożenić z Herodiadą, jego krewną i żonę brata Heroda Filipa, gdy ten jeszcze żył. Wołając do sumienia zatwardziałego grzesznika, prorok mówił mu w imię Boże: nie wolno ci mieć żony twego brata. Dlatego Herodiada nienawidziła Jana i chciała go zabić. Jednakże Herod chronił świętego Jana, wiedząc, że jest on mężem sprawiedliwym i świętym. A jeszcze bardziej bał się ludu, który uważał świętego Jana za posłańca Bożego. W końcu podstępna Herodiada osiągnęła swój cel i uzyskała zamknięcie proroka w twierdzy Macheront. Gdy niedługo przed Paschą nastał dzień urodzin króla, zaprosił on wszystkich znanych ludzi królestwa na wspaniałą ucztę, na której wszyscy oddawali się obżarstwu i nierządowi. Córka Herodiady, Salome, tańczyła przed gośćmi na tej uczcie pychy i sprawiła radość cudzołożnym spojrzeniom Heroda, który poprzysiągł, że da jej wszystko, o co tylko poprosi, nawet połowę królestwa. Z namowy matki dziewica poprosiła, żeby jej natychmiast przyniesiono na tacy głowę Jana Chrzciciela. Król zasmucił się, ale nie mógł nie wypełnić przysięgi i żeby nie zostać zawstydzonym wobec gości, zdecydował się na zabicie sprawiedliwego. Wyrok został natychmiast wykonany. Do Jana w więzieniu posłano kata, który ściął mu głowę. Ten przyniósł do sali, w której odbywało się przyjęcie, czcigodną głowę, jeszcze ociekającą krwią, z milczącym wyrzutem wołającą do przestępczej słabości króla. Salome oddała trofeum matce, jakby mówiąc: jedz, matko, ciało tego, kto żył na podobieństwo bezcielesnych istot, i pij jego krew. Odtąd język czyniący nam wyrzuty zamilknął na wieki. Uczniowie świętego Jana przyszli wziąć jego ciało i pogrzebali je w Sebaście, a następnie poszli opowiedzieć o wszystkim Jezusowi. Dopiero po upływie wielu lat relikwie świętego Jana, poprzednika, zostały w cudowny sposób znalezione i stały się źródłem łaski dla wiernych, którzy przychodzili im się pokłonić. Z Bożego dopuszczenia miała miejsce ta kaźń, żeby po tym, jak święty Jan był poprzednikiem Chrystusa na ziemi, został także nim pośród zmarłych i poszedł głosić sprawiedliwym, którzy spoczęli z nadzieją odkupienia, że bliskie jest przyjście Zbawiciela, który krzyżem skruszy bramy otchłani. W życiu i po śmierci święty Jan Chrzciciel pozostaje dla wszystkich chrześcijan prorokiem i nauczycielem życia duchowego. Swoim nieskalanym życiem pokazał nam, jak walczyć z grzechem aż do śmierci, nie tylko z szacunkiem do sprawiedliwości i zachowania prawa Bożego, ale z tego względu, żeby wzrastać w cnocie i czystości serca. Dlatego wszelki umysł, oczyszczony przez kontemplację prawa Bożego, podobnie jak święty Jan, przygotowuje drogę Panu na spełnienie kajania się duszy, żeby otworzyć dla niej poznanie zbawienia.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Jeżeli wyznanie grzechów przynosi tyle ukojenia, to o ileż więcej przyniesie obmycie ich przez dobre uczynki.

0: Województwo podlaskie zachwyca różnorodnymi krajobrazami, spokojem i bliskością natury. To tutaj znajdziemy rozległe lasy, malownicze rzeki, łąki i niewielkie miejscowości z własnym, wyjątkowym klimatem. Wyruszamy więc na kolejną wędrówkę po Podlasiu, by pokazać miejsca, które warto poznać i odwiedzić. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu.
1: Nasza dzisiejsza, kolejna turystyczna marszruta prowadzi nas do stolicy Krainy Otwartych Okiennic, którą jest wieś Trześcianka. Znajduje się ona tylko 35 km na południe od Białegostoku, no i liczy sobie około 300 mieszkańców. Dzisiejsza jej zabudowa wykształciła się w okresie tzw. pomiary włócznej z XV wieku, tworząc układ długiej wsi z zabudową posesji po obu stronach tej głównej drogi. Przez to zabytkowe, różnokolorowe jej domy stoją najczęściej, proszę Państwa, szczytami do ulicy. Ileż w tych domach drzemie prawdziwego piękna, w tych kolorowych okiennicach, słynnych wycinankach, czyli wyrezkach nad oknami, nad drzwiami, na pilastrach i na rożach domów, no tylko ten się dowie, kto sam zobaczy na swoje własne oczy tą piękną wieś o nazwie Trześcianka. Ale jest to też, proszę Państwa, miejsce, gdzie znajduje się mnóstwo niestety nowoczesnych domów, jakby już z innej epoki, przyozdabianych czasami nawet wzorami tych starych, pięknych wyrezek. No jest to nawet jakby kopia także, proszę Państwa, starego szlacheckiego dworku, co czyni tam, a szkoda, myślę, trochę no pewien taki architektoniczny dysonans. Najpiękniejszym oraz najcenniejszym drewnianym zabytkiem wsi jest cerkiew pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Jest to naprawdę imponująca cerkiew, drewniana, zbudowana w latach 1864-1867 z ikonostasem trzyrzędowym i dwoma ołtarzami. Utrzymana jest na zewnątrz w takiej intensywnej zieleni i jest nie tylko miejscem kultu w Trześciance, ale myślę, że takim prawdziwym symbolem Trześcianki. No a zaś myślę najsłynniejszą osobą związaną z Trześcianką, której nie można pominąć, jeśli mówimy o tej wsi, jest bez wątpienia mieszkający tam w młodości dyrektor teatru Wierszalin Piotr Tomaszuk, który w swojej wysoko ocenianej sztuce Wziolowstąpienie przedstawił słynną tamtejszą szeptuchę. Trześcianka, proszę Państwa, jest jeszcze autentyczna, jest jeszcze piękna i życzę wszystkim nam, aby jak najdłużej to parcie nowoczesności nie zabiło jej prawdziwego, historycznego oblicza.

Za nami audycja pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Kolejny odcinek z tego cyklu już w najbliższy poniedziałek o tej samej porze. A tymczasem na naszej antenie ostatni żywot na dziś. A będzie to żywot świętego Arkadiusza z Cypru. Zaraz potem kolejny odcinek audycji z cyklu Ciekawe Podlasie.

Wspomnienie świętego Arkadiusza Cudotwórcy, biskupa Cypru. Święty Arkadiusz urodził się w IV lub VII wieku na Cyprze, we wsi Melandra koło Pafos. Wyrósł w pobożności i umiłowaniu modlitwy. Jego brat, święty Teozebiusz, pasł w górach stada. Gdy Arkadiusz wyrósł, posłano go na naukę do Konstantynopola. Poznawszy bezowocność mądrości świata, święty Arkadiusz powrócił do ojczyzny z duszą przemienioną przez miłość do Boga. Porzucił świat, żeby ukryć się w górach, grotach i w głębinach ziemi, oddając się modlitwie i rozmyślaniu nad Pismem Świętym, nie kierując uwagi na nic innego. Otrzymał za to taką łaskę, że wbrew pragnieniu świętego Arkadiusza, żeby pozostać nieznanym, wielu ludzi zaczęło przychodzić do niego po pociechę w nieszczęściach i po duchowe wskazówki. Po śmierci biskupa Nikona, święty Arkadiusz został wybrany na jego miejsce i stał się prawdziwą światłością Kościoła. Nie szczędząc sił i stając się wszystkim dla wszystkich, święty pasterz od tego czasu pasł duchowe owieczki na pastwiskach łaski. Obce mu były troski o sprawy ziemskie i umieścił swój skarb w niebiosach, dążąc przede wszystkim do szczodrego wylewania na swoje owieczki łaski pouczeń i cudów. Święty Arkadiusz chronił owczarnię przed duchowymi wilkami, łagodnie, ale zdecydowanie, poprawiając wszelkie błędy, oświecając i umacniając duszę, żeby w nich wzrastał Chrystus. W pokoju oddawszy duszę Bogu, biskup dalej wstawiał się za wiernymi, a zwłaszcza za mnichami monasteru zbudowanego ku jego czci.

0: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W odcinkach poruszane są kwestie dotyczące turystyki, ochrony zdrowia, lokalnych inicjatyw i najbliższych wydarzeń organizowanych w województwie. W dzisiejszym odcinku Ciekawego Podlasia odwiedzimy parafię pod wyzwaniem ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela w Szczytach Dzięciołowie, która jest idealnym punktem do odwiedzenia we wrześniu podczas wczesnojesiennej podróży po południowo-wschodnim Podlasiu. Miejsce, które swoją historią i wyzwaniem wzywa do zatrzymania, zastanowienia się i zatracenia w przyrodzie. Zapraszamy na powtórkę środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Materiał przygotowała Gabriela Nowaszewska.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj na tapet bierzemy południowo-wschodnie Podlasie, mówiąc tak bardzo ogólnie, bo do szczegółów przejdziemy za chwilę. Są na Podlasiu takie miejsca, do których nie jedzie się po to, by odhaczyć kolejną atrakcję z przewodnika. Jedzie się odpocząć, zapomnieć, zatracić się. Jedzie się po ciszę, po drewniane domy, cerkiewne kopuły wystające ponad linię drzew i drogi prowadzące przez wsie, często brukowane, w których historia wciąż jest częścią codzienności. I jednym z takich miejsc są Szczyty Dzięciołowo, czyli niewielka wieś położona w gminie Orla, niedaleko Bielska Podlaskiego, na pewno wielu z Państwa znana. To właśnie tutaj znajduje się niezwykła XVIII-wieczna cerkiew pod wezwaniem ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. Jej historia prowadzi przez czasy Rzeczypospolitej obojga narodów, tradycję unicką i prawosławną, a także przez wielokulturowe dziedzictwo południowo-wschodniego Podlasia. W prawosławnym kalendarzu liturgicznym 11 września przypada pamięć ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela, proroka, poprzednika i chrzciciela pańskiego. To jedno z najbardziej przejmujących wspomnień liturgicznych. Opowiada o ostatnich chwilach życia Jana Chrzciciela. W cerkwi dzień ten ma charakter szczególnie poważny. Jest dniem ścisłego postu i modlitwy, związanym także ze wspomnieniem zmarłych. To właśnie dlatego święto świętego Jana ma zupełnie inny charakter niż typowy praznik parafialny. Jest zdecydowanie bardziej refleksyjne. Wzywa do zatrzymania się, postu i pamięci. W tradycji ludowej dzień ten miał także znaczenie symboliczne. Ścięcie głowy świętego Jana przypada już na przełomie lata i jesieni, w czasie gdy kończą się żniwa, pola pustoszeją, a przyroda zaczyna powoli zmieniać kolory. Nic więc dziwnego, że wokół tego dnia narosło wiele dawnych zwyczajów i przekonań związanych czy to z jedzeniem, pracami polowymi, czy powstrzymywaniem się od niektórych czynności. Szanowni Państwo, na początek naszego programu przypomnimy sobie historię ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela, a następnie opowiemy sobie o wyjątkowym zabytku sakralnym naszego województwa, czyli o cerkwi w miejscowości Szczyty Dzięciołowo. Męczeńską śmierć proroka Jana Chrzciciela opisują ewangeliści Mateusz i Marek. Miała ona miejsce prawdopodobnie w 32 roku po narodzeniu Chrystusa. Po chrzcie Chrystusa święty Jan został wtrącony do więzienia przez Heroda Antypasa, tetrarchę Galilei i Perei. Prorok otwarcie ganił władcę za to, że opuścił swoją żonę, córkę nabatejskiego króla Aretasa IV i bezprawnie związał się z Herodiadą, żoną swojego brata Filipa. W dniu swoich urodzin Herod urządził wielką ucztę w Sebaste, miasto zbudowane na ruinach Samarii, podczas której tańczyła Salome, córka Herodiady. Taniec tak podobał się Herodowi, że obiecał swojej pasierbicy dać wszystko, co tylko zechce. Za radą matki Salome poprosiła o przyniesienie na talerzu głowy Jana Chrzciciela. Władca bał się gniewu Bożego za zabójstwo proroka, którego wcześniej słuchał się. Bał się także ludzi, którzy kochali świętego. Jednak z powodu gości i swojej nieostrożnej przysięgi postanowił ściąć Jana Chrzciciela. Według tradycji przyniesiona głowa proroka przemówiła raz jeszcze: Herodzie, nie powinieneś mieć żony Filipa, twojego brata. Salome odniosła talerz z głową świętego Jana swojej matce, która pokłuła język igłą i zakopała świętą głowę w nieczystym miejscu. Widząc to, święta Joanna, żona Chuzy, który był zarządcą domu Heroda, pochowała głowę proroka w glinianym naczyniu na Górze Oliwnej. Odnalezienie czcigodnej głowy świętowanej jest 24 lutego, 8 marca. Ciało Jana Chrzciciela zebrali i pochowali jego uczniowie. Po zabójstwie świętego Herod rządził jeszcze przez pewien czas. Ewangelia wspomina o nim, gdy Poncjusz Piłat odesłał do niego Jezusa, nad którym ten naśmiewał się. Sąd Boży spotkał Heroda, Herodiadę i Salomę jeszcze za ich życia. Salome, przechodząc zimą przez rzekę Sicoris, obecnie Segre w północno-wschodniej Hiszpanii, wpadła pod lód, który zacisnął się wokół jej szyi. Wisiała tak, dopóki ostra kranie obcięła jej głowy. Ciało jej utonęło, a głowę przyniesiono Herodiadzie i Herodowi tak, jak kiedyś przyniesiono im głowę świętego Jana Chrzciciela. Herod utracił władzę po tym, jak król Aretas rozpoczął z nim wojnę, mszcząc się za lekceważenie okazane jego córce. Po porażce Heroda nowy cesarz Kaligula zesłał go z Herodiadu do Galii, a następnie do Hiszpanii, gdzie zginęli w ziemi, która się rozstąpiła, prawdopodobnie podczas trzęsienia. Na pamiątkę ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela cerkiew ustanowiła w dniu 29 sierpnia, 11 września wielkie święto i ścisły post jako wyrażenie smutku z powodu śmierci wielkiego proroka. We fragmentach Ewangelii czytanych na jutrzni i liturgii opisywana jest męczeńska śmierć Jana Chrzciciela. Fragment apostoła dotyczy mowy apostoła Pawła w Antiochii Pizdyjskiej, w której wspomina o świadectwie świętego Jana. Nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną ten, którego sandałów nie jestem godzien rozwiązać u stóp jego. W dniu święta w niektórych krajach wierni nie używają talerzy i noży oraz nie spożywają jedzenia o kulistych kształtach. Troparion tego święta w tłumaczeniu na język polski brzmi następująco. Wspomnieniu sprawiedliwego towarzyszą pochwały, tobie zaś, poprzedniku pański, wystarczy jego świadectwo. Ty naprawdę jesteś największym z proroków, bowiem zostałeś uznany godnym ochrzcić w falach przepowiedzianego. Cierpiałeś więc zaprawdę z radością i będąc w otchłani zwiastowałeś wcielonego Boga, który gładzi grzech świata i okazuje nam wielkie miłosierdzie. Już teraz wysłuchajmy tego troparionu.

Za nami troparion święta ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. Posłuchajmy jeszcze, o czym mówi kondakion tego święta. Chwalebne ścięcie poprzednika było Bożym zamysłem, aby on przebywającym w otchłani zwiastował przyjście Zbawiciela. Niech więc płacze Herodiada, która poprosiła o przestępne zabójstwo, bowiem nie umiłowała prawa Bożego i życia wiecznego, ale życie złudne i doczesne.

0: W województwie podlaskim, tak jak wspomniałam Państwu wcześniej, mamy wyjątkową cerkiew właśnie pod wezwaniem ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. W ciągu najbliższych wrześniowych weekendów, kiedy jeszcze można złapać ostatnie promienie ciepłego słońca, a przyroda jest niezwykle kolorowa, zachęcam do wycieczki po południowej części naszego województwa, oczywiście z zaznaczeniem na trasie cerkwi w Szczytach Dzięciołowie. Taką podróż proponuję rozpocząć z Bielska Podlaskiego, następnie jadąc do miejscowości Szczyty Dzięciołowo, przez Orleł do Czeremchy, pograniczem polsko-białoruskim zakończyć podróż w Mielniku. Jest to trasa dla tych, którzy lubią podróżować niespiesznie. Zamiast kolejnych must-see, czyli rzeczy obowiązkowych do zobaczenia, dostajemy wsie, drewniane cerkwie, stare cmentarze, pola, lasy i krajobrazy, w których granica jest czymś więcej niż tylko linią na mapie. Bielsk Podlaski, czyli można by powiedzieć brama do wschodniego Podlasia. Podróż tą, tak jak już mówiłam, rozpoczynamy w Bielsku, czyli jednym z najważniejszych ośrodków kultury prawosławnej i białoruskiej w regionie. Stąd kierujemy się na południowy wschód w stronę Orli. Po drodze warto jechać powoli i uważnie, bo to właśnie pomiędzy Bielskiem a Orlą najlepiej widać charakterystyczny krajobraz tej części Podlaskiego. Są to małe wsie, w których drewniane domy znajdują się bezpośrednio przy ulicy, poprzeplatane kolorowymi polami, krzyże przydrożne, kapliczki i malownicze cerkwie. Jak już dojedziemy do miejscowości Szczyty Dzięciołowo, czyli naszego najważniejszego punktu podróży, na wzgórzu czeka niewielka drewniana cerkiew z 1785 roku. Cerkiew pod wezwaniem ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. Warto tam się zatrzymać, zgasić samochód, obejść całą świątynię dookoła, zobaczyć dzwonnicę i zwrócić uwagę na kamienną figurę świętego Jana Nepomucena. Sama lokalizacja cerkwi jest niezwykle malownicza. Świątynia, cmentarz i drzewa tworzą krajobraz, który szczególnie wygląda właśnie późnym latem i początkową jesienią. Kilka kilometrów dalej znajduje się Orla. Miejsce, które w niewielkiej przestrzeni opowiada historię naprawdę wielu społeczności. Można tutaj zobaczyć cerkiew świętego Michała Archanioła z XVIII wieku, XIX-wieczną cerkiew cmentarną świętych Cyryla i Metodego, a także pozostałości żydowskiego dziedzictwa miejscowości, w tym zabytkową synagogę i kirkut. Orla jest doskonałym przykładem tego, czym w rzeczywistości jest Podlaskie. Nie jednym konkretnym stylem czy jedną tradycją, ale mozaiką kultur, języków, religii i pamięci. Dalej można ruszyć w kierunku Czeremchy. Tu już krajobraz jest jeszcze bardziej pograniczny. Miejscowość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-białoruskiej. W okolicy zachowały się m.in. zabytkowe cerkwie w Czeremsze i Zubaczach oraz malownicze, opowiadające niejedną historię stare cmentarze. Warto jednak pamiętać, że strefa przygraniczna ma swoje ograniczenia, a sytuacja może czasami się zmieniać. Nie należy również traktować granicy jako zwykłej atrakcji turystycznej. Przed wyjazdem należy sprawdzić aktualne komunikaty i obowiązujące zasady poruszania się. No i właśnie tutaj zaczyna się najbardziej niezwykła część podróży. Bo granica na Podlasiu nie wygląda jak granica z filmu. Nie jest monumentalna. Często jest nią po prostu las, droga, pole i cisza. Pod koniec już naszej wycieczki warto skierować się dalej na południe, ku Mielnikowi. To jeden z najpiękniejszych punktów widokowych południowo-wschodniego Podlaskiego. Mielnik położony jest nad samym Bugiem, a jego wysokie skarpy otwierają widok na rzekę i rozległy krajobraz po drugiej stronie granicy. Na szczególną uwagę zasługuje tam Góra Rowska, wzniesienie o wysokości 161 metrów nad poziomem morza, z którego rozciąga się panorama Mielnika i Bugu. Obszar ten jest również cenny przyrodniczo. Znajdują się tu chronione murawy kserotermiczne. Jeszcze bardziej niezwykły jest widok z góry zamkowej, skąd można zobaczyć Bug oraz rozciągające się za nim tereny Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. To bardzo dobre miejsce, aby zakończyć naszą podróż. Nie w muzeum, nie w centrum miasta, tylko nad rzeką. Ta cała podróż ma w sobie coś, czego trudno szukać w typowych przewodnikach. Nie prowadzi przez najbardziej zatłoczone miejsca naszego regionu. Nie prowadzi przez najbardziej ruchliwe drogi. Prowadzi przez małe wsie, przez cerkwie, cmentarze i drogi pomiędzy polami. Przez miejsca, w których wciąż można usłyszeć wschodnie brzmienie języka, zobaczyć drewniane domy i poczuć, że historia nie została zamknięta w muzealnej gablocie. A wszystko to zaczyna się od jednej niewielkiej cerkwi. Piątkowe święto, czyli ścięcie głowy świętego Jana Chrzciciela, przypomina o człowieku, który nie bał się mówić prawdy. Szczyty Dzięciołowo przypominają natomiast, że prawdziwa historia regionu często kryje się właśnie tam, gdzie mapa zaczyna się robić pusta. Dlatego jeśli tej jesieni będziecie Państwo szukać spokoju, autentyczności i trochę będziecie chcieli uciec poza utarte szlaki, skręćcie w stronę szczytów. Zatrzymajcie samochód przy starej cerkwi. Posłuchajcie ciszy, a potem ruszcie dalej, w stronę Orli, Czeremchy, Lasów i Bugu. Bo właśnie tam, na wschodnim krańcu Polski, Podlaskie opowiada swoje najciekawsze historie najciszej. Tak, byście mogli Państwo się zrelaksować i zatrzymać w tym wszystkim. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

Za nami powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Materiał przygotowała Gabriela Nowaszewska. W dzisiejszym odcinku usłyszeli Państwo o parafii pod wezwaniem ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela w Szczytach Dzięciołowie, które jest idealnym punktem do odwiedzenia we wrześniu podczas wczesnojesiennej podróży po popołudniowo-wschodnim Podlasiu. Realizacje audycji z cyklu Ciekawe Podlasie są możliwe dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już w najbliższą środę. A tymczasem dalej pozostajemy myślami przy świętym Janie Chrzcicielu. Na naszych zegarach zbliża się już godzina 18. To znak, że czas na wspólną modlitwę. Po przerwie na naszej antenie wyemitujemy akafist właśnie do świętego Jana Chrzciciela.

0: Dziś przypada święto ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. To jedno z najbardziej przejmujących wydarzeń opisanych na kartach Ewangelii. Święty Jan poniósł śmierć z rozkazu Heroda Antypasa. Po tym, jak odważnie upominał władcę za jego nieprawe życie, a do tragedii doprowadziły taniec Salome, obietnica Heroda i żądanie Herodiady. To wydarzenie do dziś pozostaje symbolem męczeństwa, wierności prawdzie i ceny, jaką można zapłacić za odważne świadectwo wiary. Już teraz zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Jana Chrzciciela.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja.
1: Za nami akafist do świętego Jana Chrzciciela. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już po przerwie o śpiewie cerkiewnym jako wyrazie modlitwy i duchowości prawosławnej opowiadać będzie profesor Włodzimierz Wołosiuk.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Bazyli Wielki. Przyjaciel właśnie tym różni się od pochlebcy, że jeden rozmawia ku pocieszeniu, a drugi nie powstrzymuje się nawet od tego, co może zasmucić.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jak rozumieć miłość Boga do człowieka i cierpienia, których doświadczają ludzie?
0: Odpowiada ojciec Piotr Pietkiewicz.
2: Jest to odwieczny problem pogodzenia miłości Bożej z Jego sprawiedliwością. Przede wszystkim kluczem jest to, że musimy zaufać Bogu i umieć powiedzieć: niech będzie wola Twoja, Boże, w każdej sytuacji, która nas spotyka. Umieć powiedzieć: nie wiem,

Śpiew cerkiewny od wieków stanowi nieodłączną część życia i modlitwy prawosławnej cerkwi. Jego charakterystyczne brzmienie, wielogłosowość i głęboka symbolika tworzą wyjątkową atmosferę nabożeństw, a przekazywane z pokolenia

0: Nie na pokolenie melodie są ważnym elementem duchowego i kulturowego dziedzictwa prawosławia. To forma modlitwy, w której słowo, melodia i głos człowieka łączą się w jedną całość, pozwalając wiernym głębiej przeżywać liturgię i wspólną modlitwę. O tradycji śpiewu cerkiewnego, jego miejscu w życiu cerkwi oraz o znaczeniu dla kolejnych pokoleń opowie już teraz profesor Włodzimierz Wołosiuk.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Proszę Państwa, rozpocznę moje wystąpienie skromne od pewnego zdefiniowania właściwie muzyki cerkiewnej, które znalazłem w programie przed koncertem warszawskiej Filharmonii, które to sformułowanie zredagował pan Paweł Markuszewski. Cytuję. Muzyka, jeden z najwspanialszych przejawów myśli duchowości, od początku swego istnienia była nierozerwalnie związana ze sferą sakrum. W najrozmaitszych kulturach, w niemal wszystkich religiach muzyka zawsze towarzyszyła rytuałom czy obrzędom. Bogów chwalono śpiewem i grą na instrumentach. Jednak nigdy i w żadnej religii muzyka nie zajmowała tak ważnego, tak szczególnego miejsca jak w prawosławiu. Śpiew w liturgii prawosławnej to nie tylko zewnętrzna oprawa obrządku, to jego integralna część, nieodłączny element, podstawowa i najważniejsza forma przekazu Słowa Bożego. Koniec cytatu. Cerkiew prawosławna żyje nabożeństwem i teologią. Teologią traktującą o Bogu w słowach. Są to przykazania, modlitwy. Teologią w barwach i kolorach ikon. Teologią w sakramentach, gdy uzmysławia życie liturgiczne prawosławie. Cerkiew zna również teologię dźwięków, gdy śpiewane i wygłaszane w świątyniach słowa czyni częścią składową nabożeństw i gdy jej strona muzyczna jest rozpatrywana w powiązaniu z treścią tekstu liturgicznego. Prawosławne nabożeństwo to czas naszego kontaktu z Bogiem. Można powiedzieć modlitwy. Cytuję. W sposób ziemski, materialny, poprzez słowa, muzykę, ikony, freski, architekturę i gesty wyrażamy oraz stykamy się z tym, co nieziemskie, niematerialne. Z wiecznością, świętością, z Królestwem Bożym, nie z tego świata. Koniec cytatu. Mój temat brzmi śpiew cerkiewny jako wyraz modlitwy i duchowości prawosławnej. Użyte jest tu sformułowanie śpiew cerkiewny. Sformułowanie śpiew cerkiewny obliguje mnie do omówienia następujących rodzajów, czy rodzaje, jak to woli, śpiewu cerkiewnego. Śpiewu jednogłosowego, śpiewu wielogłosowego oraz śpiewu paraliturgicznego. Ponieważ w cerkwi słyszymy poza śpiewem jednogłosowym, w szczególności wielogłosowym, również śpiewy paraliturgiczne, tak zwane pieśni nabożne. Szczególnie w okresie Bożego Narodzenia i nie tylko. Kolędy to też są śpiewy paraliturgiczne, śpiewy nabożne. Dlatego też będę o nich mówił. Na samym początku chcę powiedzieć, że śpiew cerkiewny jest dyscypliną ascetyczną, jest językiem ducha, czyli w tytule zawarta duchowość jest jak najbardziej aktualna, jest także sposobem wychwalania Boga i modlitwą, różniącym się znacznie od zwykłej muzyki. To jest inna muzyka. Śpiew cerkiewny jest oddechem w cerkwi, sztuką wielką, której piękno zawarte jest w prostocie, a szczególnego znaczenia nabiera właśnie modlitwa śpiewana zarówno przez chórzystów, jak i przez lud. Biorąc pod uwagę fakt, iż na naszym spotkaniu mogą albo się znajdują osoby innych wyznań, pragnę w tym miejscu przedstawić istotę śpiewu cerkiewnego i jego aspektu duchowego i modlitewnego. Przechodzę teraz do sedna. Różnice występujące w nabożeństwach, w strukturze nabożeństw prawosławnego, rzymskokatolickiego, a tym bardziej w strukturze nabożeństw kościołów protestanckich, warunkują i wywołują odmienne poglądy na temat znaczenia elementu muzyki chrześcijańskiej w ogóle, a w szczególności na funkcję muzyki cerkiewnej, jej istoty i doniosłości. Obowiązkiem moim jako przedstawiciela uczelni prawosławnej jest odpowiednie sprecyzowanie właśnie naszego prawosławnego poglądu na temat rozumienia śpiewu cerkiewnego ponieważ w przeciwnym razie możemy się napotkać z niewłaściwymi ocenami i zupełnie niezauważenie przejść tę niewłaściwą ocenę i błędną interpretację. Postawmy więc sobie pytanie, czym w istocie jest śpiew cerkiewny? Taki śpiew, jaki słyszymy na nabożeństwach. Odpowiedź może być krótka. Śpiew cerkiewny jest to muzyka wokalna, czyli muzyka słowa. Muzyka, gdzie w jednogłosowej formie, wielogłosowej, jednego czy więcej chóru, czy w głosie psalmisty czytającego, czy duchownego, jest wyrażony, jest przekazywany tekst. Są słowa, a te słowa oblecone tkaniną dźwięków są integralną, czyli nierozerwalną częścią naszych nabożeństw. Taka odpowiedź będzie dla nas zrozumiała. Zapytamy, no dobrze, dlaczego nie używamy w cerkwi instrumentu? Przecież jak się przyjdzie czasami gdzieś tam, prawda, na nabożeństwo i się słyszy śpiew marnego chóru, mówią, lepiej byłoby postawić instrument, niech by to grało. Może i tak, ale przyjąć tej opinii my nie możemy. Oczywiście powinniśmy dbać o to, żeby ten śpiew był zorganizowany, żeby był, że tak powiem, strojny. Przyczyny zakazu stosowania w cerkwi muzyki instrumentalnej upatrujemy w dążeniu do ascetyzmu. Ten tok rozumowania jest zauważalny u świętych ojców Kościoła. Nie będę cytował, ponieważ tego jest sporo, tych tekstów, jak również wczesnochrześcijańskich pisarzy. Również u rosyjskich historyków, muzykologów, u ruskich, można powiedzieć, bo i ukraińskich obecnie, również ten temat się przewijał. Uzasadnienie jest oczywiste. Muzyka instrumentalna była stosowana przez pogan w ich kultowych ceremoniach, a chrześcijanie odrzucili to, co jest pogańskie i również nie przyjęli do swoich opraw liturgicznych muzyki instrumentalnej. Mówi się to, że instrument nie ma duszy. Instrument nie przekazuje, nie mówi, nie wychwala słownie, nie przekazuje prawd wiary, nie precyzuje modlitwy. Instrument może wywrzeć wrażenie emocjonalne, powiedzmy sobie, jakiejś radości, smutku, w zależności od tonacji, ale nie przekazuje. Jedynie głos ludzki jest w stanie przekazać właśnie tę ideę. I po trzecie, słowiańskie cerkwie przyjęły od macierzystej cerkwi greckiej i po części od Bułgarów zasadę niestosowania muzyki instrumentalnej na nabożeństwach. Tylko słowo może nadać dźwiękom muzycznym określony sens. Modlitwa, opowieść, wychwalanie tylko możemy przekazać słowami. W Kościele prawosławnym nie ma nabożeństwa, na którym by nie było śpiewu. Jeżeli nawet udamy się na nabożeństwo pierwsze, które stanowi cykl dobowy na 9 godzinę kanoniczną, chociaż w cerkwach parafialnych nie jest to stosowane ze względu na styl życia, ze względu na obowiązki. Natomiast w klasztorach to już nie słyszymy zwykłej mowy. Nabożeństwo jest ciche, ale tam już jest śpiew. Już świaszczennik rozpoczyna błogosławień Bóg nas wsiegdany nie i prysno. Czciec, kto by to nie był, siostra, pani, pan, brat, świaszczennik, amin, sławę Ciebie Bożna, sławę Ciebie Coru Niebiesnej. On przekazuje tekst wiernym, ale ten tekst nie jest zwykłym tekstem mówionym. Ma swoją wysokość, ma swój styl. I trzeba powiedzieć, że właśnie ten sposób recytowania, to się nazywa recytowanie, albo śpiewnie czytanie, albo melorecytacja, pochodzi jeszcze z praktyki synagogalnej. I ten sposób, który stosujemy do recytowania paremii, apostoła, diakonii, Ewangelii, według muzykologów, to też pochodzi z praktyki synagogalnej, kiedy w ten sposób recytowano Torę, najważniejsze część Pisma Świętego. Tu trzeba podsumować wstęp i powiedzieć, że rzecz następującą. Tysiącletnia historia słowiańskiego prawosławia dowiodła, że każdy naród po swojemu kształtuje element muzyczny nabożeństwa w powiązaniu ze swoim językiem liturgicznym. Na równi z cerkiewnosłowiańskim, jego formami albo jego wymową małoruską, wielkoruską, język ten stał się językiem również bałkańską, stał się językiem liturgicznym dla prawosławnych. Ukraińców, Białorusinów, Serbów, Polaków. Tutaj trzeba zaznaczyć, że Rumuni, Finowie, Arabowie i Gruzini stosują swój język narodowy. Często język troszkę przestarzały, ale bardziej zrozumiały, bądźmy szczerzy, niż niektóre sformułowania, niektóre nasze cerkiewno-słowiańskie, szczególnie te, gdzie jest tekst bardzo trudny, gdzie są sformułowane prawdy dogmatyczne. Emocjonalna reakcja słuchacza na wyrażone w tekstach myśli przy wykorzystaniu elementu muzycznego jest zależne od dwóch czynników. Od stopnia religijności i charakteru religijnego poczucia danego narodu, to jest od duchowości oraz od jego muzykalności. Na śpiew liturgiczny mają mieć wpływ również pieśni religijne, tak zwane paraliturgiczne. Dwa słowa. Co to jest paraliturgiczne? To jest idące razem z liturgią. Nie tak dawno na jednej konferencji, gdzie była mowa właśnie o paraliturgii, ksiądz, dyrektor Instytutu Ekumenicznego mówi w ten sposób. A wy macie piękną paraliturgię. Ja mówię, proszę księdza, niektóre kręgi nam zarzucają, że za dużo jest tych pieśni. A on mówi, liturgia będzie uboga bez paraliturgii. Więc paraliturgię rozumiemy jako te dodatki do liturgii, bo przecież gdybyśmy rozmawiali ściśle o śpiewie liturgicznym, to byśmy nie mówili o tej paraliturgii, a ponieważ rozmawiamy o śpiewie cerkiewnym, to będziemy mówili o tych śpiewach paraliturgicznych. Proszę Państwa, powiedzmy sobie, skąd pochodzi nasz słowiański, nasz śpiew liturgiczny. Na nasz śpiew liturgiczny wielki wpływ wywarły, właśnie obrządku wschodniego, wywarły dwie tradycje. Hebrajska, o czym mówiłem, recytacja, jak również śpiew psalmów oraz grecka. Teraz słów kilka o tradycji greckiej. Tradycja grecka wprowadziła do śpiewu chromatykę. Chromatyka tłumaczona jest jako kwiecistość budowy melodycznej. Były to tak zwane czterodźwięki, nazywały się tetrachordy, z których to wykształciły się nasze głasy. Na początku greckie skale, dorycka, lidyjska, frygijska, miksolidyjska, a później dały one początek dla systemu muzycznego wschodu. Ten system muzyczny nazywał się oktoechos, oktoich, księga liturgiczna zawierająca hymny dla wszystkich części nabożeństw. Przy czym te 8 melodii były podzielone na swoje melodie. Na inne melodie. Każda melodia miała swoich dodatkowych melodii. Tam było liczone, ich jest bardzo dużo. Któż ten oktoechos formułował? Przede wszystkim należy wspomnieć o świętym Bazylim Wielkim, o świętym Atanazym Wielkim, o Janie Chryzostomie. Bardzo ważną rolę odegrał święty Anatol, patriarcha Konstantynopola. Kiedy otworzymy psalmiści, dyrygenci, księgę liturgiczną, w sobotę nabożeństwie tam jest napisane Stichiry Anatolia, ili Anatoliwie Stichiry. Następnie Roman Melodos, autor Akatystu, autor Kondakionów, Giewadnieś, Presuszestino Rażdajet. Trzeba wspomnieć o cesarzu Justynianie, który ułożył hymn Jedinorodnej Synie i Słowie Bożej, który śpiewany jest na liturgii świętego Jana Chryzostoma i Bazylego Wielkiego. Również Andrzej z Krety, prekursor formy śpiewu zwanego kanonem, powstał wielki kanon świętego Andrzeja z Krety. Kosmas z Majumy, twórca również kanonu. Największym jednak hymnografem był święty Jan z Damaszku. Dzięki wymienionym świętym oraz innych nieznanym jeszcze z nazwiska, święty Jan z Damaszku zdołał ten materiał usystematyzować i stworzyć księgę liturgiczną, która się nazywa oktoechos. Proszę Państwa, co zawiera oktoechos? Oktoechos zawiera melodie dla i teksty liturgiczne, dla troparionów, hymnów pochwalnych, dla uwielbień, wiliczani, dla kanonów, dla stychyr, gdzie mamy bogaty materiał historyczny, materiał dydaktyczny, materiał moralny oraz różnego rodzaju prokimny, alleluariony. My śpiewamy alleluja, praktycznie na jedną melodię albo kompozycję. Natomiast te alleluja śpiewane, powinno być śpiewane na 8 melodii, które no, ostatnio u nas troszeczkę nie są spełnione. Przyznam, że też tego nie praktykuję. Proszę Państwa, teoria śpiewu cerkiewnego zrodzona w Bizancjum ukształtowała się w tak zwany bizantyjski porządek, bizantyjski wzorzec muzyczny, który wręcz zachwycił posłów księcia Włodzimierza, którzy przybyli do Konstantynopola. To oni wybrali ją i powiedzieli, że nie wiemy, gdzie się znajdujemy, czy nie wiedzieliśmy, czy w niebie, czy na ziemi. Tu trzeba zaznaczyć wielką rolę świętych braci Cyrila i Metodego. Oni stworzyli nowy okres w dziejach Kościoła prawosławnego. Święci bracia przetłumaczyli między innymi tą właśnie księgę Oktoich, w następstwie czego melodie greckie zaczęły się powoli dostosowywać do języków słowiańskich. I na bazie tych dostosowanych układano nowe. Dlatego nasze głosy są już mniej podobne do greckich, niemniej jednak są dla nas bardzo ważne, ponieważ te głosy słyszymy na nabożeństwach i są one rodzime. Chciałem w tym miejscu powiedzieć jeszcze o śpiewie krótko, o śpiewie Bułgarów. Już w IX wieku, na przełomie IX-X wieku, śpiewy bizantyjskie były przełożone w Ohrydzie, w Macedonii, tam gdzie na wzór szkoły śpiewu cerkiewnego, można powiedzieć konserwatorium teraz, czy akademii muzycznej, czy teraz uniwersytet już się mówi muzyczny, były kontynuowane tradycje bizantyjskie. I to właśnie w Ohrydzie zostały przełożone melodie i teksty na język cerkiewno-słowiański. Teraz, proszę Państwa, mówimy o śpiewie naszym. Mówimy o śpiewie naszym, o śpiewie wschodniosłowiańskim. W moich rozważaniach ja będę troszeczkę tak, że tak powiem, będę kładł nacisk w stronę naszych rodzimych spraw, to znaczy naszego śpiewu Kościoła prawosławnego w Polsce, kiedy już nastąpią te różnice. Proszę Państwa, w tradycji staroruskiej nabożeństwo nazywano śpiewem. Są dwa takie znamienne teksty. Ludzie mówili do siebie, idziemy na śpiew, to znaczy idziemy na służbę, idziemy na służbę, idziemy na pienie. Była taka reguła w klasztorze, jak dyżurny manach budził swoich braci i mówił, pienił wremia, molitwie czas, Gospodzie Jezusie Chryście Boże nasz, pomiłuj nas. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Proszę Państwa, i przechodzimy teraz jeszcze słów kilka odnośnie terminologii. Używamy często pojęcie pieśń, ale pieśń nie jest adekwatna do wartości na przykład dogmatyku czy stychyry. To już tak powiedzmy troszeczkę tak bliżej nas tutaj już wtajemniczonych. Pieśń to może być pieśń paraliturgiczna. I ja będę czasami używał słowa piesnopienie. Piesnopienie to znaczy teksty pochodzące z Oktoechosa bądź innych ksiąg liturgicznych i są autorstwa ludzi autorytatywnych, a nie ludu. I piesnopienie jeszcze ma następujące cechy, że nad tym tekstem przeznaczonym do śpiewania napisany jest, który to jest głos, który ton, ewentualnie jaka jest jego forma tak zwanego hymnu oryginalnego i do czego mamy go stosować. Proszę Państwa, na początek powiemy słów kilka o śpiewie monodycznym. Zanim powiemy, jakie on ma wartości duchowo-modlitewne, powiemy sobie o śpiewie najważniejszym z nich, który się nazywał znamienny raspiew, śpiew pneumatyczny. Proszę Państwa, jest to ten śpiew, który został przyjęty z Bizancjum przez Ruś Kijowską. W tym miejscu chciałem powiedzieć jeszcze kilka słów o drugim źródle, które no, jest po prostu mniej znane, a ono było. Na tereny dzisiejszej południowej Polski, to znaczy po części diecezji przemysko-nowosądeckiej, wielki wpływ wywarła tradycja bułgarska. Kiedy przygotowałem swoje pisma, swoje rozprawy, swoją pracę pierwszą, miałem za zadanie zbadać środowisko Kościoła prawosławnego pod względem interpretacji form śpiewu liturgicznego. Kiedy znalazłem się na tamtych terenach, bardzo dużo znalazłem oznaczeń bułgarski śpiew, na bułgarsku notu. Proszę Państwa, jeżeli uzmysłowimy sobie rolę Moraw i związane z tym chrzest Wiślice i te kwestie, które nam rozprawiają o chrzcie Polski i o tym, jakie były wpływy słowiańskie silne w Małopolsce na terenie Krakowa, to jest właśnie wpływ bułgarski. Jest kwestia jego zachowania. Ten śpiew nie został zachowany, tak zwany postbizantyjski, on został zmieniony, tak samo jak nasz, który przez Kijowa powstały regionalne jego odmiany, tak samo nasi bracia Łemkowie, może oni po prostu nie byli w stanie tego śpiewu zapisać, bo ten śpiew był, jak powiedziałem wcześniej, kopią śpiewu bizantyjskiego. Ów znany raspiew, który był najważniejszym modelem melodycznym. Co znaczy słowo raspiew? Raspiew to znaczy model melodyczny. Raspiew posiada melodię dla wszystkich części nabożeństw. To jest dla stychyr, dla prokimnów, dla kanonów, nawet dla ektenii, Gospodzie pomiłuj, różne inne jeszcze hymnów, przede wszystkim hymnów, posiada różne melodie. I to, proszę Państwa, melodie w ramach każdego głasa, każdego tomu. Jest pierwszy głas i z tego pierwszego głasu śpiewamy na jedną melodię Gospodzie Wozwach, inaczej Bo Gospodzi Tropar, inaczej śpiewamy Prokimin, inaczej Aleluja, inaczej śpiewamy Siedalny. Dlaczego się nazywa śpiew znamienny? Znamia, znak. Nie było zapisu muzycznego jak obecnie na pięciu linii. Nad tekstem widniały różnego rodzaju znaki. Śpiew ten się nazywa Krukowoje Pienie. Dlaczego nazywa się Krukowoje? Dlatego, że najwięcej pobocznych znaków posiadał znak kruk. Kruk. Były jeszcze inne znaki. Krzyż, pałka. Śpiew ten był jednogłosowy. To znaczy wszyscy zgromadzeni, całe zgromadzenie śpiewało jednym głosem. Śpiewało tylko melodię. Śpiew ten zawierał w sobie wszystkie cechy słowiańskiego śpiewu liturgicznego. Proszę Państwa, te melodie śpiewu zawarte były między innymi w Irmologionach. Ponieważ znajdujemy się tu w Białymstoku, a nie 10 kilometrów od nas, powstał bodaj jeden z największych zbiorów, największych irmologionów śpiewu cerkiewnego. Co znaczy irmologion? Początkowo w Starej Rusi irmologion oznaczał księgę liturgiczną, w której były zapisane irmosy, inaczej kanony. W następnych wiekach do irmologionu dodawano inne formy śpiewu, hymny, stychyry. I już w wieku, na przełomie wieku XVI-XVII irmologion był czymś zupełnie innym. Irmologion supraski, o którym mowa, który powstał, już był zredagowany w 1601 roku przez, jak to nazywają źródła, Wspiewaka Ispińska Bohdana Onisimowicza, zawierał nie tylko piesnopienia, nie tylko liturgiczne, liturgiczne fragmenty, a również paraliturgiczne. I co ciekawe, że w tym irmologionie oprócz śpiewów bułgarskich, bizantyjskich, kijowskich, znajdowały się melodie miejscowe, regionalne, które zostały nazwane mirski śpiew albo napiew. Proszę Państwa, jest słowo raspiew i jest napiew. Raspiew to jest całokształt melodii, a napiew to są melodie w ramach jednego głosu. Na przykład napiew troparow, napiew kondakow, napiew kanonow. I co ciekawe, w niektórych regionach powstały swoje odmiany śpiewu liturgicznego, ale niepełne i nazwamy ich w ten sposób. Na przykład jabłczyński napiew, słucki napiew, poleski napiew. Po części chyba supraski badają, czy to był pełny cykl, no powiedzmy supraski raspiew. Supraski raspiew jest bogatym źródłem. W tej chwili chóry starają się prezentować. Należy jeszcze wspomnieć, iż pierwszym, najstarszym irmologionem na naszych terenach był irmologion przemyski z 1591 roku, Nasz był z 1601 i jest jeszcze jeden bardzo ważny jermologion ze wsi Poburzany. Ta wieś jest gdzieś na pograniczu Ukrainy, Białorusi, po drugiej stronie Bugu. Są jeszcze inne jermologiony późniejszego wydania, na przykład w Leżajsku, które w tej chwili są badane i związki tych melodii, czy też powiedzmy sobie jermologiony skitu maniawskiego. Skit maniawski to jest na Ukrainie, w Karpatach. Proszę Państwa, śpiew znamienny jest reprezentantem śpiewu jednogłosowego. W naszych terenach, w państwie obojga narodów, on uzyskał nazwę znamienny raspiew kijowsko-litowski. I właśnie ten raspiew analizował Guy Picarda. I właśnie on bada, że tak powiem, pod względem muzycznym ten znamienny raspiew litowsko-kijowsko-litowskim. Większy, że tak powiem, odsyłam zainteresowanych do właśnie publikacji Guy Picarda, Carkowna i muzyka na Białorusi. Jest taka nieduża książeczka czerwona, tam troszeczkę więcej na ten temat jest powiedziane. Proszę Państwa, obok śpiewu znamiennego, pneumatycznego istniał śpiew starokijowski. Jest w tej chwili spór między muzykologami ukraińskimi a rosyjskimi. Ukraińscy muzykolodzy mówią tak. Pierwszym postbizantyjskim śpiewem był śpiew starokijowski, a wyście wy kształtowali wielkoruski znamienny raspiew. My nie będziemy się tutaj, że tak powiem, dawali w dyskusję na ten temat, bo to nie jest nasz temat, ale powiem szczerze, powstają ostatnio dość ciekawe artykuły, które pokazują, jak starokijowski śpiew był podobny do śpiewu bizantyjskiego i są analogie do śpiewu znamiennego wielkoruskiego. Jest to bardzo ciekawy temat, głównie dla ludzi zajmujących się tym zawodowo. Proszę Państwa, na naszych terenach był również śpiew bułgarski. Początkowo on miał cechy śpiewu starobułgarskiego, ale z czasem został, powiem po prostu, przerobiony na naszą nutę. W Wielkim Tygodniu Państwo słyszycie błagobrozny. To wszystko są śpiewy bułgarskie, już przerobione na nasze, że tak powiem, dostosowane do naszych melodii. Proszę Państwa, i teraz trzeba powiedzieć, jakie są wartości śpiewów jednogłosowych, wartości zawarte w tytule. Śpiewy te, w szczególności znamienny raspiew, w swojej duchowej i modlitewnej istocie pozostają pod wpływem hezychazmu. Państwo wiecie, co to jest hezychazm. Mieliście dużo tutaj na ten temat wykładów. Ten hezychazm jest to fenomen prawosławnej duchowości i kultury. Wywarł ogromny wpływ na rozwój życia monastycznego i duchowego Cerkwi Prawosławnej. To właśnie teologia i duchowość wschodniego chrześcijaństwa, a także ikonografia, a co nas szczególnie interesuje, śpiew cerkiewny, jednogłosowy, zostały właśnie ukształtowane przez hezychazm. Śpiewy monodyczne można nazwać śpiewami kontemplacyjnymi, dlatego że w znamiennym raspiewie melodia jest dźwiękowym wcieleniem ikony. Jeżeli ikona jest teologią, to śpiew jednogłosowy, w szczególności znamienny raspiew, jest teologią wyrażoną przy pomocy słów i dźwięku. Hezychazm zrodził w śpiewach monodycznych i po części w pierwotnej wielogłosowości tak zwany styl kalafoniczny, co można odnieść analogicznie do stylu występującego w literaturze jako mowy kwiecistej. Znamienny raspiew jest śpiewem unisono. Wszyscy śpiewają melodię. To już powiem troszeczkę. Dąży do tak zwanej introwersji, rozumianej jako skupienie umysłu, w przeciwieństwie do ekstrawersji, jako skłonności do kierowania uwagi i zainteresowań na zewnątrz, co jest wrogie w skupieniu i głębokiej modlitwie. Śpiewy te są swojego rodzaju ascetyzmem muzycznym, który wyraża się w tej specyficznej horyzontalnej harmonii i sprzyja skupieniu i koncentracji modlących się. Monodyczne śpiewy liturgiczne nie tylko wytwarzają modlitewny nastrój, ale wręcz do niego pobudzają. Łagodny rytm, prostota oraz wewnętrzny spokój tychże melodii prowadzą człowieka do stanu kontemplacji. Począwszy od wieku XVII, oficjalnie w naszych świątyniach zaczęto stosować śpiew polifoniczny, śpiew wielogłosowy. Przy czym ten śpiew wielogłosowy był próbą ubrania muzycznego w akordy, w głosy właśnie tego śpiewu jednogłosowego. Proszę Państwa, było kilka różnych dróg do odtworzenia monodii w wielogłosie. Proszę Państwa, jak powiedziałem, każdy naród słowiański kształtował po swojemu. Chcę powiedzieć krótko. Mówię o terenach naszych, czyli należących w przyszłości do tak zwanej Rzeczypospolitej obojga narodów. Tu, proszę Państwa, była wielokulturowość. W tym miejscu powstała właśnie wielogłosowość cerkiewna. Chociaż nie należy ją kojarzyć z pierwotną wielogłosowością ruską jeszcze, tak zwanym śpiewem liniowym, strocznoje pienie, gdzie ten śpiew jest bardzo... Państwo słyszeliście, bywali się na festiwalach, na koncertach. Tam nie ma, proszę Państwa, głosu prowadzącego i tercji. Tam każdy głos ma swoją rolę. Oczywiście najważniejszy to jest płuć, ale wielką rolę odgrywają głosy akompaniujące, które przyjmują niekiedy melodię, a więc wierch i płuć. A jeszcze jest czterogłosowa forma tego śpiewu, czyli jest to tak zwany czwarty głos, który się nazywa niemiestny, czyli przeznaczony dla najbardziej wytrawnych śpiewaków, czyli dla domestyków, niemiestników, inaczej dla dyrygentów, dla psalmistów, dla tych, którzy najwięcej znają. Proszę Państwa, na terenach państwa obojga narodów powstały zasady tworzenia śpiewu wielogłosowego, a była to tak zwana gramatyka muzyczna, którą wydał Mikołaj Dylecki, jak to jego nazywali, Europejczyk. Jest spór, czy był Polakiem, czy był Ukraińcem. W każdym razie znał język polski, doskonale znał język ukraiński. Czytałem gramatykę muzyczną, miałem przyjemność, mam w domu, to jest bardzo duża pozycja. Bardzo ciekawy język, proszę Państwa, język słowiański, język, w którym są elementy i polskie, i ukraińskie, i białoruskie, i południowosłowiańskie. Może kiedyś będzie okazja, ale to już nie jest, nie należy to do śpiewu pokazać, jak ten język brzmiał. Proszę Państwa, śpiew cerkiewny był, że tak powiem, zależny od kultury muzycznej polskiej. W historii jest odnotowane, są wpływy polskie. Był kompozytor muzyki cerkiewnej, Jan Kolenda, w czasach w Smutno Jewremie, który komponował muzykę cerkiewną. Były wpływy włoskie, były wpływy niemieckie. Próbowano w różny sposób przywrócić śpiewowi cerkiewnemu dawny blask, ale już w nowej oprawie. Proszę Państwa, są dane źródłowe, które mówią, i śpiew monodyczny, jednogłosowy na terenach naszych, myślę, że w okolicach Lwowa, tutaj w tych, był źle wykonywany. Albo nie było komu go wykonać, albo nie było specjalistów. W każdym razie prawosławni uczęszczali na nabożeństwa katolickie. Prawosławni chodzili do cerkwi unickich, ponieważ tam na muzykę postawiono na rozwój tej muzyki i należało coś zrobić, żeby ludzie nie chodzili słuchać muzyki, żeby u siebie mieli dobrą muzykę, dobry śpiew. I reprezentanci ludu, bractwa, były inicjatorami, ażeby opłacić tych ludzi, którzy potrafią zapisać już na pięciolinii, już tak zwaną kioską kwadratową nutą, śpiewy, żeby śpiewać na głosy, dlatego że w owym czasie nie było innego wyjścia. Duchowieństwo później też wyraziło zgodę i proszę sobie wyobrazić, w 1592 było wydane we Lwowie pozwolenie na tak zwane muzyczne śpiewania w oryginale, czyli na wielogłosowy śpiew, a w Moskwie dopiero w 1600, dokładnie nie pamiętam daty, proszę mi wybaczyć, może gdzieś tu znajdę, ale w Moskwie dopiero w 1687 albo 78, czyli 80, niekiedy 100 lat różnicy, jeżeli chodzi o zmiany, również w muzyce cerkiewnej. I jesteśmy w Kościele prawosławnym, ale model muzyczny kształtowaliśmy po swojemu. Proszę Państwa, co trzeba powiedzieć o kompozycjach? No więc tutaj należy bardzo uważać, które kompozycje, które harmonizacje są dla nas stosowne. Myślę, że dyrygenci, psalmiści doskonale się orientują i stosują te właśnie przekłady, te kompozycje, które są przez nasz lud najbardziej lubiane. Proszę Państwa, do śpiewu cerkiewnego obok monodii i polifonii należy zaliczyć śpiewy paraliturgiczne. Śpiewy paraliturgiczne, które były niejako obok liturgii. Te pieśni mają różne nazwy. Kanty, psalmy, duchowne stichii bardziej w Rosji, kanty, psalmy na terenach naszych, jeszcze dawnego, dawnej państwa. Proszę Państwa, te pieśni zakorzeniły się bardzo. One stanowią ważny element, przede wszystkim co one sobą przedstawiają, jeśli chodzi o warstwę werbalną, o warstwę tekstową. One posiadają treści. Ktoś powiedział kiedyś tak, jest to Biblia ludu. W najprostszy sposób przekazują prawdy wiary. W najprostszy sposób przekazują historię święta. Taka mała dygresja. Kiedy w Białej Podlaskiej wiele lat temu było święcenie Dolnej Cerkwi, świętego Afanasia Bresko, metropolit świętej pamięci Bazylii, powiedział kazanie, ludzie byli zachwyceni. Co się okazuje? Metropolit Wasilii opowiedział treść pieśni z Bohołasnika, wydanego w Warszawie. Jak to święty Atanazy udał się do Senatu, jak jego potraktowano. W tej pieśni jest sposób najbardziej dostępny dla wszystkich warstw społecznych. Właśnie to powiedziano. Więc, proszę Państwa, te pieśni upiększają nabożeństwo i posługi religijne. Dzięki tym utworom wierni uczestniczący w nabożeństwach mają większą szansę na bliższe przyswojenie i dokładniejsze zgłębienie treści religijnych wynikających właśnie ze specyfiki danego roku liturgicznego, święta, czy też treści ewangelicznej. Państwo wiecie, jak się nazywa ten zbiór? Bogogłaśnik. Pieśni miłe Bogu. I jeszcze jako ciekawostka, pierwszy bogogłaśnik na naszych terenach był wydany w 1730 roku koło Krynicy Górskiej. Już Państwu mówię, chwilowo zapomniałem, ale może sobie z czasem przypomnę. To jest w Grzybowie, Grybów się kiedyś nazywało, teraz Grzybów. W tej chwili już nie wiem, czy gmina, czy nawet nie. Proszę Państwa, także śpiewy paraliturgiczne są bardzo ważnym czynnikiem umożliwiającym doskonalenie się i właśnie mają charakter dydaktyczny. Poszerzają zakres wiedzy, oddziałują na naszą postawę religijną, na duchowość, również na modlitewność. Proszę Państwa, i przychodzi się podsumować. Cerkiew prawosławna, w tym nasza cerkiew w Polsce, jak Państwo wiecie z praktyki, zawsze na śpiew cerkiewny zwracała baczną uwagę. Proszę Państwa, śpiew to jest skarbiec nieocenionej wartości, który, no powiem jako ten, który praktykuje, który się wybija ponad inne sztuki. Ja nie umiem pisać ikony, a no jakoś tam to śpiewanie się prowadzi. Raz lepiej, raz gorzej. Podstawą do takiego stwierdzenia jest fakt związku melodii ze słowem i to, że jest integralną częścią nabożeństwa. Zadaniem śpiewu cerkiewnego jest przyodzianie tekstu liturgicznego w odpowiednią melodię, aby był należycie zrozumiały. I często właśnie te śpiewy paraliturgiczne mają takie melodie, że zapamiętamy Ciebie, o Matier. Tutaj jeszcze jako ciekawostkę, proszę Państwa, chciałam podać jedną pieśń paraliturgiczną, która się nazywa Preczysta Dziewo Maty. Okazuje się, że ona była popularna nie tylko na naszych terenach w Polsce, na Ukrainie, Słowacji, Litwie i Białorusi, Rosji i Serbii. Już krótko. Preczysta Dziewo Maty Polsko i Korony też śpiewali. Preczysta Dziewo Maty Wołyńskiego kraju. Preczysta Dziewo Maty Ruskiego kraju. Preczysta Dziewo Maty Chomskiego kraju. I Preczysta Dziewo Maty Słoweńskiego kraju. Nie wiem jak bułgarsko, nie podali. Cerkiew prawosławna, w tym nasza cerkiew, ogólnie rzecz biorąc, uznaje i popiera różne postępy w śpiewie cerkiewnym, które dopuszcza do kultu śpiew wielogłosowy, śpiew paraliturgiczny i śpiew monodyczny, byleby był należycie wykonany. Więc wychodzimy z założenia, że wszystko to, co mamy, kompozycje, co stworzył Bortniański, Wedel, nazywamy to, że to stworzył geniusz. Proszę Państwa, niektórzy kompozytorzy mówili, Bortniański mówił, nie, ja nie chcę, mam ten tekst, nie chcę, żeby to po prostu szkodziło śpiewowi liturgicznemu. Niech to będzie jako dodatek i jako to będzie dowód na to, że ja byłem we Włoszech, że ja się uczyłem, że ja nasze teksty liturgiczne obrałem właśnie w te formy muzyczne, a więc w czteroczęściowe, w trzyczęściowe, w duety, w różne fugi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to też muzykę cerkiewną dopuszczamy, jest dopuszczana do wykonania, skoro staje się ona godną obrzędów. Oczywiście należy potępić i wskazać jako nadużycie, albo poszczególne części nabożeństwa nie były podporządkowane tylko śpiewowi, żeby akcje liturgiczne zeszły na drugi plan, wychodzą świaszczenniki na chwalitie, archirej, już powinni coś robić, a to cały czas i śpiewają, i krzyczą, albo co innego. Więc to wszystko musi być dostosowane, wszystkie kompozycje do akcji liturgicznej. Śpiew nie może być ponad akcją, śpiew służy liturgii i wtedy to będzie dobrze.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
0: O śpiewie cerkiewnym jako wyrazie modlitwy i duchowości prawosławnej opowiadał profesor Włodzimierz Wołosiuk. A już po przerwie na naszej antenie powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, w których to mowa m.in. o pieszej pielgrzymce z Narwi do Odrynek.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 11 września według nowego stylu i 29 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dziś przypada święto ścięcia głowy świętego proroka i poprzednika pańskiego Jana. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o spotkaniu Bractwa Trzech Świętych Hierarchów, porannej liturgii z okazji święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, a także o pielgrzymce z Narwi do Odrynek. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku serdecznie zaprasza 28 września na spotkanie inaugurujące działalność po przerwie letniej z udziałem opiekuna duchowego ojca archimandryty Jowa z Monasteru Supraskiego. O godzinie 17 molebień w Soborze Świętego Mikołaja w Białymstoku, po którym nastąpi spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej. Parafia Świętego Mikołaja w Białymstoku serdecznie zaprasza na poranną liturgię z okazji święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w poniedziałek 21 września o godzinie 5 czasy i święta liturgia. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi zaprasza do udziału w trzeciej pieszej pielgrzymce do wyjątkowego miejsca – skitu świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich. Pielgrzymka odbędzie się w terminie 14 września w poniedziałek. O godzinie 9 liturgia i wymarsz w kierunku Odrynek. Zapisy w dniu wyjścia pielgrzymki w cerkwi przy sprzedaży świec. Więcej informacji udzieli ojciec Jarosław Ciełuszecki pod numerem telefonu 664 192 737 664 192 737.

Wysłuchali Państwo powtórki dzisiejszego serwisu informacyjnego. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę dzisiejszego piątkowego programu. Już po przerwie czekają nas dwa zaproszenia na najbliższe wydarzenia.

0: pamięci rodziny Dykałowiczów. Koncert odbywa się już po raz szósty. Jego termin tradycyjnie przypada w pobliżu Święta Wsi Puchły, obchodzonego 12 września. W dniu wspomnienia świętego Aleksandra Newskiego, patrona Aleksandra Dykałowicza, ostatniego właściciela majątku w Puchłach. Warto w tym miejscu przypomnieć, że koncert jest dedykowany rodzinie Dykałowiczów. Rodzinie, która na trwałe zapisała się w historii Puchłów i w całej tutejszej społeczności. Dykałowicze byli zaangażowani w życie miejscowej wsi, wspierali jej mieszkańców, a także otaczali troską tutejszą cerkiew. Ich działalność przyczyniała się do integracji lokalnej społeczności i pozostawiła ważny ślad w historii tego miejsca. O szczegółach koncertu rozmawiamy z naszym gościem, panem Sławomirem Jurczukiem.
1: Gość Radia Ortodoksja.
0: W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś pana Sławomira Jurczuka, współorganizatora koncertu na Aleksandra w Puchłach, poświęconego pamięci rodziny Dykałowiczów, a także dyrygenta chóru Dolickiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Cerkiewnej. Porozmawiamy o historii tego wyjątkowego wydarzenia, o rodzinie Dykałowiczów, ale przede wszystkim o muzyce cerkiewnej i o tym, dlaczego właśnie Puchły stały się miejscem tego niezwykłego spotkania. Sława Jezusu Chrystu!
2: Sława wieki!
0: Koncert na Aleksandra w Puchłach odbywa się już po raz kolejny. Skąd wziął się pomysł na organizację tego wydarzenia?
2: Pomysłodawcą tego koncertu była nasza mentorka, trenerka, nauczycielka, pani docent, doktor habilitowana Marta Wróblewska, ponieważ koncert jest poświęcony pamięci rodziny Dykałowiczów. I z tej to rodziny właśnie pochodzi Marta Wróblewska. Ona jest z domu Dykałowicz. Pierwszy koncert odbył się w 110. rocznicę osiedlenia się rodziny Dykałowiczów w Puchłach. To była bardzo majętna rodzina, która tam osiedlając się zakupiła ponad 170 hektarów ziemi, zatrudniała okolicznych rolników u siebie w gospodarstwie, wielokrotnie remontowała i odbudowywała po pożogach wojennych miejscową cerkiew. Część ziemi swojej przeznaczyła też na cmentarz parafialny i w związku z tym właśnie w głowie pani Marty zrodził się taki pomysł, żeby uczcić tą 110. rocznicę ich tam osiedlenia się i zaproponowała, żebyśmy zorganizowali koncert właśnie ich pamięci. Ja odpowiedziałem, że okej, nie ma sprawy, natomiast spróbuję zapytać moją sołtysową, sołtys wsi Ciłuszki, panią Grażynę Charytoniuk, jak w pamięci ludzi miejscowych zapisała się ta rodzina. Kiedy zaszedłem do pani sołtys, ona powiedziała mi, że słuchaj, ja jestem za młoda, ale zaprowadzę cię do najstarszych mieszkańców naszej wsi i oni ci powiedzą. Kiedy zaprowadziła mnie do dwóch pań, które tam miały po 90 parę lat, i jak zapytałem o Dykałowiczów, to te panie ze łzami w oczach opowiadały, że jakby dzisiaj ci Dykałowicze żyli, to oni by ich całowali po ręcach, dlatego że Dykałowicze raz, że dawali pracę miejscowym ludziom, a dwa, że nawet jak ktoś nie miał na wiosnę zboża własnego, to dostawał 3 worki zboża od Aleksandra Dykałowicza, żeby mógł swoje pole zasiać. I to mnie już wystarczyło. Natychmiast zadzwoniłem do pani Marty i mówię: Marto, słuchaj, śpiewamy koncert ku czci Dykałowiczów. To są ludzie godni, którzy doskonale zapisali się w pamięci miejscowej ludności. Jak najbardziej chcemy uczcić ich pamięć.
0: To bardzo ciekawa historia. Wydarzenie ma więc nie tylko wymiar muzyczny, ale także ważny wymiar pamięci i historii. Z czasem koncert ten zaczął powracać do Puchu i stał się swoistą tradycją. Co sprawiło, że zdecydowali się państwo kontynuować tę tradycję?
2: Zainteresowanie, olbrzymie zainteresowanie tym koncertem właśnie sprawiło to, że

0: chcieliśmy to kontynuować. Na początku mieliśmy zamysł taki, że pojedynczy koncert zrobimy i na tym zakończymy. Natomiast zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W internecie oglądało nas kilka tysięcy osób. Na miejscu w cerkwi ponad 300. Cerkiew była wypełniona po brzegi. Także jak najbardziej pomyśleliśmy o tym, żeby w następnym roku kontynuować jakby następne koncerty. Tym bardziej, że ludzie się dopominali i dopytywali, czy będą następne koncerty, następne edycje tego koncertu.
1: Prosimy o szczegóły co do tegorocznej edycji. Kiedy się odbędzie i kogo będzie można zobaczyć w Puchławskiej Świątyni?
0: W tym roku koncert organizujemy w dniu 13 września o godzinie 18, to jest niedziela. I wystąpią w tym roku takie zespoły jak Żeński Chór Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego pod dyrekcją pani Joanny Jurczuk. Następnie chór parafii Świętego Jerzego w Białymstoku pod dyrekcją pani Anny Cyrkun. Zespół Paleologos, którym kieruje pan Marcin Abijski, doktor muzyki bizantyjskiej i zresztą w takim charakterze ten zespół wystąpi, prezentując nam muzykę bizantyjską. No i nasz chór Dojlickiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki, którym będę dyrygował ja, Sławomir Jurczuk oraz pani Marta Wróblewska.
1: Nie sposób mówić o tym koncercie, nie wspominając o miejscu, w którym się odbywa. Puchły i tutejsza świątynia mają przecież swój własny wyjątkowy klimat i znaczenie. Znajduje się tutaj także cudotwórcza ikona Matki Bożej. Jaką rolę odgrywa ono w tym wydarzeniu i dlaczego właśnie w Puchłach odbywa się koncert?
0: Koncert odbywa się w sanktuarium w Puchłach, dlatego że życie rodziny Dykałowiczów było właśnie związane z tą parafią. I właśnie tak jak wcześniej już wspominałem, doskonale ta rodzina zapisała się w pamięci miejscowej ludności. Niektórzy nawet do dzisiaj pamiętają o tej rodzinie i stąd właśnie to miejsce, które jest jak najbardziej związane właśnie z rodziną Dykałowiczów.
1: I zbliżając się do końca naszego dzisiejszego spotkania, jak zachęciłby Pan naszych słuchaczy, aby 13 września przyjechali właśnie do Puchu i wspólnie przeżyli to muzyczne spotkanie?
0: Otóż staramy się utrzymywać wysoki poziom tych koncertów. Dość powiedzieć, że w ubiegłym roku na koncercie naszym wystąpił zespół Katapetazma pod dyrekcją pana Łukasza Hajduczeni, chór parafii Antoniuk Angelos pod dyrekcją Ireneusza Ławreszuka. W poprzednich latach występowały też najlepsze chóry z Bielska Podlaskiego. No i w tym roku mamy wcale nie gorsze zespoły. Myślę, że dorównają poziomem swoim wykonawczym zespołem, który brały udział w latach poprzednich. Także nie tylko jakby uczczenie pamięci rodziny Dykałowiczów, ale również myślę, że będzie to uczta duchowa i kulturalna dla wszystkich słuchaczy, którzy nas będą oglądali i na miejscu, i w internecie, ponieważ będzie transmisja na portalu cerkiew.pl.
1: Przypomnijmy raz jeszcze naszym słuchaczom, że już 13 września o godzinie 18 w cerkwi pod wezwaniem opieki Matki Bożej w Puchłach odbędzie się koncert na Aleksandra poświęcony pamięci rodziny Dykałowiczów. Będzie również możliwość słuchania za pośrednictwem internetu na stronie cerkiew.pl. A ja serdecznie dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Moim i Państwa gościem był dziś pan Sławomir Jurczuk, współorganizator koncertu, a także dyrygent chóru Dojlickiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Cerkiewnej. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

Na 6. edycję koncertu na Aleksandra pamięci rodziny Dykałowiczów zaprosił pan Sławomir Jurczuk. A już po przerwie na naszej antenie kolejne zaproszenie. Tym razem ojciec Jerzy Boreczko zaprosi nas na wyjątkowe wydarzenie. Poświęcenie krzyża, który zostanie umieszczony na kopule cerkwi w białostockiej dzielnicy Białostoczek.

0: Już w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 16:30 odbędzie się uroczystość poświęcenia krzyża na kopule nowej cerkwi świętego Atanaza Gobrzeskiego w dzielnicy Białostoczek. Do wspólnej modlitwy zaprasza proboszcz parafii świętego Ducha na Antoniuku w Białymstoku, ojciec Jerzy Boreczko.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, 8 września 2024 roku w Białymstoku, w dzielnicy Białostoczek przy ulicy Radzymińskiej, wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowej cerkwi świętego męczennika Atanazego Brzeskiego. Minęło 2 lata. Na przestrzeni tego okresu wzniesione zostały mury świątyni. Posadowiono 4 kopuły z krzyżami. Na jednej z nich, największej, brak jest krzyża. Jego poświęcenie i ustawienie wraz z 5. kopulą nastąpi uroczyście 13 września, godzina 16:30, niedziela. Tego aktu dokona Jego Ekscelencja Jakub arcybiskup białostocki i gdański, w asyście Jego Ekscelencji Andrzeja biskupa Supraskiego i licznie przybyłego duchowieństwa. Dla cerkwi i wiernych będzie to moment historyczny. Bądźmy w tym czasie przy tym krzyżu. Stańmy przy nim, tak jak niegdyś przy krzyżu stała Matka Boża, calując przebite gwoździami stopy swego Syna. Swój wzrok i serce w czasie uroczystości wznieśmy ku górze, ku Bogu, tak jak ku górze wznoszony będzie krzyż, aby ustawić go na kopule i zwieńczyć budowę cerkiew. Krzyż, święty symbol, niech stanie także i w duszy każdego z nas i będzie drogowskazem dalszego życia. Na tę niecodzienną uroczystość zapraszam dzieci, młodzież, duchowieństwo i was, bracia i siostry. 13 września, godzina 16:30, niedziela. Ojciec Jerzy Boreczko, proboszcz parafii prawosławnej Świętego Ducha w Białymstoku.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

Do wspólnej modlitwy podczas poświęcenia krzyża na kopule nowej cerkwi świętego Atanazego Brzeskiego w dzielnicy Białostoczek zaprosił ojciec Jerzy Boreczko, proboszcz parafii prawosławnej świętego Ducha na Antoniuku w Białymstoku. Materiał znaleźć można na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl.

Na naszych zegarach zbliża się już godzina 21, a to znak, że nasz czas antenowy się już kończy. Po przerwie zakończenie dzisiejszego programu i modlitwy wieczorne.